byleby nie zguł. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać. W taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pokaż.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj wtorek, 6 dzień października i 279 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Artur, Bruno i Fryderyka, ale także Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat, Magnus, Alberta, Skoniusz i Wiara. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj tak bardzo, bardzo poważnie Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego obchodzimy, ale także już mniej poważnie Dzień Borsuka. A jeżeli chodzi o kwestię klubową, to myślę, że mogę wam zaproponować na dzisiaj na 20.30 wyprawę do klubu Studio. Tam Schiller będzie koncertował, warto się wybrać. Natomiast jeżeli dzisiaj macie zajęte, to możecie ewentualnie jutro wybrać się do Hyde Parku. A tam od godziny o 20.00, no prawie festiwal, czyli Fink, Angela, Tum i będzie się działo oczywiście głośno i wyraźnie. Zapraszam do Hyde Parku i klubu Studio. No a jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to mam dla was propozycję bynajmniej nie szablonową. Otóż chciałbym wam zaproponować obejrzenie dokumentu pod tytułem Duch Śniegów, a generalnie jest to wędrówka po tybetańskich wyżynach, no i zwiedzanie świata, w którym rządzi Duch Śniegów, czyli Pantera Śnieżna. To wszystko możecie obejrzeć w Multikinie już dzisiaj o godzinie 18.00. Oczywiście zapraszam serdecznie. No i informacje bieżące, skoro tak, moi drodzy, to dwie nad wyraz istotne. Po pierwsze, Politechnika Krakowska już w piątek rozpoczęła 82. rok akademicki, czyli inauguracja była, moi drodzy. Tak podsumowując, to mamy rekord, jeżeli chodzi o liczbę studentów, kierunków i w ogóle, bo studiować będzie na 8 wydziałach blisko 14 tysięcy studentów i doktorantów, w tym ponad 4500 nowych, jednym słowem, jest o czym mówić, a to wszystko na ponad 40 kierunkach studiów. Dość powiedzieć, że na pewno będzie to duże wyzwanie. A skoro już mowa o nowym roku akademickim, to przypominam, że dzisiaj, tuż po poranku, o godzinie 10.00 startuje piknik biblioteczny, na który serdecznie zapraszamy, bo tam również Politechnika i nowinki występować będą. No, Politechnika z naturalnych względów, nowinki mniej oczywistych, ale grać będziemy i to co więcej, będziecie mogli również słuchać na naszej antenie tuż po poranku. Zapraszam do słuchania nowinek. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinek. Wspomniałem przed chwilą, tuż po poranku o 10.00 startujemy z piknikiem biblioteki, który rozegra się na kampusie, na dziedzińcu kampusu na ulicy Warszawskiej 24. Zapraszamy serdecznie zarówno do obecności na żywo, jak i obecności na naszej antenie, do czego oczywiście bardzo serdecznie zachęcam. A skoro tak, to dorzucę jeszcze, że poza oczywiście piknikiem można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko popłynie. A skoro tak, dźwięcznie oczywiście i muzycznie. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że jakby co, to jutro poranek, tuż po godzinie 9.00 wieczorem Kultywator, na który zaprasza Tomek Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21.00 Worek Buszów, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas w rejs po niezbadanych obszarach muzyki. Zapraszam do słuchania nowinek.

A ja witam Was serdecznie na antenie Radia Nowinki. Witam Was Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla Was realizuje, poprowadzi, a także spróbuję Was zabawić muzycznie. To a propos dzisiejszego programu, a słuchacie Nowineksu, czyli będzie, no powiedzmy, o wydarzeniach może nie z pierwszych stron gazet, może, o właśnie, stron gazet. Jakżeż to archaicznie zabrzmiało, pierwszych stron portali internetowych, tudzież serwisów społecznościowych. Moi drodzy, dzisiaj oczywiście jak zwykle na pewno będzie i dobra muzyka, i kilka ciekawostek, które mogą Wam się, no myślę, że spodobać. A skoro tak, no to myślę, że trzeba zrealizować drugą zapowiedź. Gramy, moi drodzy, gramy.

Oj, nie tak to miało wyglądać i to po raz kolejny raz to mówię i dokładnie w podobnym kontekście, bo temat miał się pojawić trochę później, ale wyskoczył nagle. Piłka nożna znowu na najważniejszych górnych notowaniach i ramówkach, no bo moi drodzy, tak, dzisiaj gramy z Bośnią i Hercegowiną, w związku z tym niezwykle ważne, jeżeli chodzi o Ligę Europy. Był już mecz, który miał być piękny, wspaniały, a wyszło prawie jak zwykle, chciałoby się powiedzieć, bo młodzieżówka polska, czyli do 21 lat, walczyła z Włochami, miała na wyciągnięcie ręki zajęcie pierwszego miejsca w grupie, ale nie wyszło, Włosi rozjechali, przegraliśmy 2-6, moi drodzy. W związku z tym na razie wychodzi na to, że to, co młodzieżowcy pod wodzą Jerzego Brzęczka mają, no już w tym momencie nie zależy tak do końca od nich, a reszta zależy po prostu od układów punktu pozostałych meczy. Jednym słowem się dzieje. Natomiast my na pewno czekamy na godzinę 21, z grubsza oczywiście. A tam będzie mecz naszej reprezentacji dorosłej, że tak to określę, chociaż 27 lat to też już dorośli ludzie, nie? No w każdym razie będzie się działo oczywiście. Lewandowski pauzuje za żółte kartki. Są tacy, którzy twierdzą, że bynajmniej nie było to do końca przypadkowe, ale nie będziemy tego akurat rozpatrywali, no bo w tym układzie wiadomo, że według selekcjonera, czyli pana Jana Urbana, będzie następujący układ. Bramka Marcin Bułka, Matykasz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, obrona. Wiktor Nowak, Piotr Zieliński, bardziej z przodu. Sebastian Szymański, Karol Świderski, Nikola Zalewski, jeszcze bardziej z przodu. A zupełnie w przodzie, uwaga, niespodzianka, Mateusz Żukowski, chociaż z drugiej strony Jan Urban już dawno twierdził, że jest to akurat ten jedyny nominalny, pełnoprawny i pełnogębą nadpas. A wszystko to rozpocznie się o 20:45 na stadionie Bilinopolje w Zenicy. Ja przypominam, że stadion słynie z tego, że murawę najczęściej ma, no powiedzmy, takich specyficznych lotów. W związku z tym dla zawodników nawykłych do nieco wyższego standardu murawy czy boiska może to być nieco problematyczne. No a że apetyty nam urosły po poprzednim meczu, moi drodzy, w którym Rumunię pokonaliśmy bardzo, ale to bardzo wyraźnie, nie zostawię chyba tutaj żadnego podtekstu, mówiąc, że od tego meczu zależy w tej chwili już to, jak uplasujemy się w drabince, jak będziemy mieli, że tak powiem, po losowaniach grupowych wszystko do wyjaśnienia. Jednym słowem, moi drodzy, czekamy na mecz, a to oznacza, że nie zostaje chyba nic innego. Nie, no zostaje parę innych rzeczy oczywiście do zrobienia, ale ja myślę, że najważniejszą i najlepszą rzeczą będzie zagrać.

No dobra, dobra, no nie będę czarował. Chciałem sprawdzić, czy coś się nie zmieniło, moi drodzy, jeżeli chodzi o rokowania w zakresie rozpoczętego meczu, w zasadzie meczu, który rozpocznie się niedługo. Ale przejdźmy do rzeczy, czyli do tematu, który miał być dzisiaj tym rozgrywającym, rozpędzającym nas. I to rozpędzanie bynajmniej nie jest tutaj przypadkowym stwierdzeniem, no bo zapewne pół Polski żyje w tej chwili tym, jak to hulajnoga elektryczna jechała przez Warszawę. I to bynajmniej nie chodzi o te wąskie uliczki, szerokie aleje, tylko jakby to powiedzieć przelotówkę, ekspresówkę, która przez Warszawę przejeżdża, no bo ktoś nieopatrznie kamerkę miał zainstalowaną w samochodzie, no czy to nieopatrznie, to nie wiem, ale sam przyznaję, że kilka ciekawych wątków udało mi się sfilmować. Natomiast jedzie sobie taki człowiek i nagle patrzy, a hulajnoga elektryczna go wyprzedza. No on patrzy, czy aby przypadkiem się nie pomylił, no ale jedzie 70 na ograniczeniu do 70, a tamto pojechało w przód. No później jeszcze skręca na ekspresówkę, a ta hulajnoga bynajmniej wcale nie zostaje z tyłu, pomimo tego, że limit prędkości poszedł w górę. No i jednym słowem, moi drodzy, jest dzonk, no bo abstrahując od innych rzeczy, no jakby to powiedzieć, no hulajnoga kółeczka malutkie ma, o takie malutkie, malutkie, niezbyt duże, malutkie powiedziałbym cały czas. W związku z tym, jak się nią jedzie i nie daj Boże coś się tyrknie jedną, drugą stronę, no to się robi hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Nawet biorąc pod uwagę, że w tym przypadku jedzie delikwent, że tak powiem, w pozycji stojącej, w związku z tym, jeżeli mu się z przodu coś tego, to poleci do przodu i jak wyrżnie, no to to kaplica, moi drodzy, i to tak całkiem dosłownie. Jednym słowem, zaskoczenie spore. No, a druga kwestia, również to, że jeżeli by się kopyrnął, to jest duża szansa, że inni, próbując pomijać zdarzenie na bardzo ruchliwych, skądinąd akurat tych przelotówkach ekspresowych w Warszawie, mogliby doprowadzić do jeszcze kolejnych zdarzeń, no, albo ewentualnie to coś jeżdżące w kasku i tak dalej przeleciałoby na przykład na inny pas ruchu, gdzie też oczywiście mogło stworzyć zagrożenie. Moi drodzy, swoją drogą, no policja już ponoć prowadzi dochodzenie, policja prowadzi czynności w celu określenia, kto tym jechał, no bo abstrahując od innych rzeczy, mamy tutaj kwestie formalno-przepisowe, że tak powiem, do dyskusji. Otóż uwaga, po pierwsze, hulajnoga nie powinna jechać szybciej jak 25 km na godzinę. Po drugie, jeżeli jedziemy powiedzmy drogą, po której jest dopuszczony ruch z prędkością powyżej 30 km na godzinę, to hulajnoga powinna jechać albo ścieżką rowerową, albo ewentualnie chodnikiem, dostosowując się do tempa jazdy, tempa przemarszu przechodniów, moi drodzy, no bo jak to na chodniku bywa. No i za to samo to już w tym momencie grozi, że tak powiem, kilka wymogów, no bo hulajnoga szybciej jak 25 km na godzinę jechać nie powinna, przynajmniej wedle przepisów. Powinna mieć założoną blokadę i ogranicznik prędkości. Tak jak widać, nie miała. W związku z tym dochodzimy do jednej sprawy. Druga kwestia, absolutnie niedopuszczalna jest, aby hulajnoga elektryczna wjechała sobie na drogę ekspresową, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, teoretycznie nie powinna mieć możliwości jazdy z prędkością nieutrudniającą ruchu innym, czyli powyżej 40 km na godzinę, czy nawet trochę szybciej. Po trzecie, jest tam zakaz ruchu tego typu pojazdów. No a po czwarte, stwarza to wymierne zagrożenia wypadkowością i nie tylko. Jednym słowem, moi drodzy, prawdę mówiąc, nie chciałbym być w skórze delikwenta, który w ten sposób podróżował hulajnogą elektryczną, no bo jeżeli zostanie zidentyfikowany, poznany i w ogóle, to po pierwsze,
będzie musiał odpowiedzieć, że jechał pojazdem, który nie jest hulajnogą elektryczną, świetle przepisów. Po drugie, jak domyślam się, nie miał ubezpieczenia OC obowiązkowego dla pojazdów takich, które do takowego ruchu są dopuszczone. Po trzecie, rażący sposób naruszał przepisy ruchu drogowego, co oznacza, że po pierwsze będą mandaty i to kilkutysięczne. Po drugie, być może załapie się na wyjątkową szkodliwość czynu i tutaj akurat sąd może podjąć różne dziwne, dla niego oczywiście dziwne decyzje. No a po trzecie, moi drodzy, prawdę mówiąc, nie chciałbym mieć świadomości, że w każdej chwili może mi się przewrócić pod maskę silnika ktoś jadący obok pojazdem, który do takiej jazdy z taką prędkością nie jest de facto przygotowany. Jednym słowem, moi drodzy, wow. Powiem tak, jeżeli kwestie formalne mamy załatwione, intryguje mnie tylko i wyłącznie kwestia jeszcze jedna. Gdzie delikwent kupił sobie pojazd, który takie osiągi łapie? To mnie intryguje.

No dobra, to skoro już mowa było o takich przekrętach, no to wiecie co, dochodzę do wniosku, że tak, u nas ostatnio dysputa brzmi odnośnie tego, czy prezydent ma prawo posiadać konie, czy nie ma prawa posiadać koni, chociaż prawdę mówiąc problem leży chyba nie w tym, że pan prezydent Nawrocki dokupił sobie, a w zasadzie wszedł, był w posiadanie dwóch dodatkowych koników, ponieważ jeden już do utrzymaniu prezydenta był wcześniej, to znaczy kucyk, ale to jeszcze o dziedzictwo po prezydencie Andrzeju Dudzie, który pewnie za kucykiem tęskni troszeczkę. No ale kiedyś może go o to spytamy, jak się uda. Natomiast w stajni pojawiły się dwa kolejne koniki, no i problem w zasadzie leży w tym, że w zasadzie nie wiadomo, w jaki sposób one tak do końca trafiły, bo różne wersje są podawane, że podobno ktoś podarował, przekazał, dał był bez określenia warunków czy innych takich kwestii. Co prawda tam polemika, że tak powiem, odbywa się, bo z tego co widziałem, to nawet odnośnie tuptania czy końskiego uśmiechu pan Giertych z panem ministrem aktualnym kancelarii prezydenta wymieniają uprzejmości takie bardzo, no jakby to powiedzieć, sztubackie trochę, no bo prawdę mówiąc w kulturalnym towarzystwie to raczej się nie docina, co najwyżej czasami wykazuje odrobinę uszczypliwości, a tutaj to już raczej nie była uszczypliwość, tylko totalna złośliwość. No ale nie o tym mowa, no bo skoro już koniki są, moi drodzy, no to nie zostaje nic innego, jak stwierdzić jedną rzecz. No, koń stworzenie Boże, postawić go na kołkach nie można, musi dostać jeść, musi być troszeczkę oprzątnięte, musi być uoprzątnięte, no i musi być oczywiście ładnie wyczesane, jeżeli pan prezydent ma na nim sobie troszeczkę pojeździć. No a jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to ja chciałbym podpowiedzieć, że rodzina pana prezydenta, licząc oczywiście pana prezydenta, nie liczy trzech osób, tylko więcej. W związku z tym, jeżeli by pojawił się następny, czy dwa koniki, to moi drodzy, pamiętajcie o tym, że w końcu no, nie można wymagać, aby zwierzę pracowało, że tak powiem, w rytmie wielozmianowym, to znaczy najpierw jeden członek rodziny, później drugi członek rodziny, trzeci członek rodziny. No bo pan prezydent to pewnie swojego nie będzie chciał użyczać, a poza tym no jakżeż to tak niekawaleryjsko, że tak powiem, udostępniać swojego rumaka. No, także jakby co do czego i pojawiły się następne konie, no to moi drodzy, absolutnie nie protestujcie. W naszej tradycji jest to, że koń to stworzenie Boże, a jakie jest, to każdy widzi, jak w encyklopedii pierwszej zresztą wspomniano. A poza tym, moi drodzy, jakby na to jeszcze nie spojrzeć z drugiej strony, tak jak mówię, a w zasadzie mówiłem, to koń w naszej tradycji zakorzeniony jest z tego, no i w końcu, jeżeli chodzi o ten to chyba nawet u pana Tadeusza było, w panu Tadeuszu, przepraszam, było szabelkę tego hajda na konika i zrobimy tutaj z Rosjanina szaszłyka, nie? O, tak jakoś to wyszło. Dobra, w każdym razie, moi drodzy, ja oczywiście przypominam, że koń swoje wymagania ma. A skąd jest? Wyjaśniajcie to sobie, ale kłócić się o to

No i tak mimochodem, moi drodzy, trafiłem na salony polityczne, salony, bo o prezydenturach zacząłem mówić, znaczy na razie o jednym prezydencie, ale teraz od razu powiem o drugim, tym naszym najważniejszym na świecie prezydentem, czyli Donaldem Trumpem. Wiecie co? To tak niedawno któryś z dzienników, no właśnie się zastanawiam, który to mógł być, bo sobie nie mogę przypomnieć, bo Washington Post jeszcze wydawany jest papierowo. No właśnie, tego nie jestem pewien, ale w każdym razie któraś z redakcji postanowiła dokonać weryfikacji wypowiedzi prezydenta Trumpa. No i zaczęli analizować wszystkie jego publiczne wystąpienia. No i wiecie co, aż się sam, że tak powiem, zastanowiłem, oniemiałem, czy stanąłem jak wryty, jak doczytałem, że uwaga, w ramach oficjalnych wystąpień prezydenta Trumpa naliczono mu ponad 35 tysięcy kłamstw, moi drodzy. 35 tysięcy kłamstw w jakimś tam okresie czasu, co oznaczało, że dziennie takich kłamstewek wypuszczał przynajmniej kilkadziesiąt, a przynajmniej 20 parę. To też już kilkadziesiąt jest, moi drodzy. Jednym słowem, jak widzicie, w tej chwili demagogia naprawdę robi furorę. I to na całego. No, w kontekście to oczywiście można nawiązać do paru innych takich no, całkiem jednoznacznych czy mniej jednoznacznych akurat wyskoków. No ale w każdym razie wychodzi na to, że wystarczy odpowiednio często deformować fakty w wypowiedziach, odpowiednio często przeinaczać nieco treść komunikatów, troszeczkę inaczej przeredagowywać, że tak powiem, wypowiedzi innych w stosunku do siebie, no i nagle się okaże, że możecie zostać prezydentką, prezydentem największego mocarstwa świata, czyli Stanów Zjednoczonych, to nie stanowi problemu. W kontekście zresztą no, pojawia się od razu, że tak powiem, całkiem inny problem, no bo powiedzmy z tego modelu postępowania no to coraz więcej polityków korzysta. No bo tak, no kiedyś powiedzmy ten proces pamiętliwości, rozliczania polityków był dosyć długi, a biorąc pod uwagę, że jak ktoś się wychylił i chlapło mu się coś, to później mu się to już w tym momencie łatka zostawała na wieki, wieków, amen. U nas to chyba takim ostatnim politykiem, któremu no powiedzmy parę rzeczy no powiedzmy, nawet nie to, że coś przeinaczył, tylko po prostu nie do końca akurat dotrzymał, to był chyba Marian Szaklewski. A może się mylę oczywiście, ale w każdym razie nie zmienia to faktu, że te przeinaczania, kłamstewka czy zaprzeczanie oczywistym prawdom no, ma, że tak powiem, kolosalną przyszłość w polityce. Skąd no, nie tylko w polityce, bo gdzieś przypadkowo trafiłem również na informację, że Amazon na przykład chwalił się, że usunął ponad 270 może, ale w każdym razie 200 kilkadziesiąt milionów nieprawdziwych komentarzy dodanych do produktów oferowanych na stronach Amazona. No i wiecie, wszystko pięknie i fajnie, tylko tak zacząłem się zastanawiać na tym, skoro usunęli 270 milionów, to ile zostało jeszcze nieusuniętych? Bo mam wrażenie, że dużo, może nawet dużo więcej.

No dobra, to sobie popolitykowałem troszeczkę, to skoro tak, no to mam dla was jeszcze dwie informacje, które mogą was albo zaskoczyć, albo zupełnie nie. Po pierwsze, to powiem w ten sposób, okazuje się, że psy rozumieją, co do nich mówimy, mimo wszystko, tak przynajmniej stwierdzili unijni naukowcy, badacze, moi drodzy, z jednego z uniwersytetów, którzy zaczęli analizować, w jaki sposób psy wyodrębniają słowa z toku wypowiedzi, który jest artykułowany przez ludzi. No i okazuje się, że robią to podobnie jak my, to znaczy nawet jeżeli ktoś ma ślinotok i nawija, mężowie z dłuższym stażem wiedzą, o czym mówię, to w tym momencie nagle pada jakieś słowo klucz i nagle łapiemy, że coś takiego jest. Okazuje się, że psy dokładnie w ten sam sposób rozumują. Co oznacza, moi drodzy, że wbrew pozorom, jeżeli ktoś miał wątpliwości do tej pory w inteligencję naszych czworonogów, piesków ukochanych, które z uczuciem wpatrują się w nas i słuchają dokładnie to, co do nich mówimy, to pomimo tego, że nam się dotychczas mogło wydawać, że nie rozumieją do końca, co do nich mówimy, to jednak jest to troszeczkę inaczej. Może nie wszystko, ale rozumieją, moi drodzy. I one słuchają nas z cierpliwością, ze zrozumieniem, a w każdym razie jeszcze z pełnym uczuciem, miłością. I na dokładkę jeszcze merdają ogonkiem. No, czyż można tego... A to spojrzenie, że tak powiem, które mówi kocham cię. No właśnie, to jest akurat piesek, moi drodzy. Kot nas zeżre, pies zdechnie z głodu, jeżeli by się nam coś akurat przytrafiło w mieszkaniu. To tak a propos. A jeżeli mowa o takich kwestiach, że tak powiem, ostatecznych, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale podobno w piśmie było powiedziane, że jak będziecie grzeszyć, to zesłane zostaną plagi egipskie, moi drodzy. I coś zaczyna być na rzeczy, bo ponoć pod Irkuckiem Rosjanie walczą z dżumą. Czyli, moi drodzy, w tej chwili uwaga, hop, siup, przestawiamy, szukamy książki Alberta Camus, no i patrzymy, jak taka epidemia może wyglądać. No bo wiecie, nawet jeżeli to jest gdzieś tam daleko na Syberii, w Irkucku, i jeżeli jest to tylko i wyłącznie troszeczkę, że tak powiem, zabagnione, czy ewentualnie no, coś się tam zaczyna wyjawiać, no to zawsze możemy liczyć z tym, że tego typu choróbska kiedyś ze podróżnikami, szczurami trafiały, że tak powiem, dalej. No a teraz, no cóż, te podróże odbywają się szybciej, tym bardziej, że spod Irkucka coraz więcej soldatów trafia na front i tamtych okolic, oczywiście ten w Ukrainie, a z granicy w Ukrainie, no to już jest, a w zasadzie frontu w Ukrainie jest całkiem blisko na granicę między Polską a Ukrainą, a stamtąd już do nas. Ja tylko przypominam, że jedna z epidemii odpowiada prawdopodobnie za śmierć 1/4 do 1/2 ludności Europy, to było w XIV wieku. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt, o którym też należy pamiętać, ku ostrzeżeniu, podkreślam jeszcze ku ostrzeżeniu. Grypa też była w tym momencie pod kontrolą, a mieliśmy i Hiszpankę, i ostatnią pandemię, moi drodzy. Jednym słowem, miejmy nadzieję, że to się nie rozwinie, a to oznacza, moi drodzy, po pierwsze, wodę przegotowaną pijmy, albo zaadaptowaną w inny sposób, wyjonizowaną i tak dalej. Myjmy rączki, czystość zachowujmy. Na pewno nie zaszkodzi to w kontekście akurat wspomnianej epidemii, która na razie tam gdzieś daleko się rozgrywa.

No cóż, jeżeli ktoś zakładał, że Bośniacy będą stali i czekali, żebyśmy ewentualnie ugrali parę punktów, no to chyba się trochę przeliczył, bo okazuje się, że wręcz przeciwnie, ruszyli do ataku, moi drodzy, bo już trwa meczyk oczywiście, co oznacza, że trzeba się streszczać, moi drodzy, no ale to już jest inna sprawa. Dodam jeszcze od siebie, że od tego meczu naprawdę sporo zależy, a ja już w tej chwili przypominam, że wtorek godzina 10 z minutami, transmisja na żywo z pikniku Biblioteki Politechniki Krakowskiej, pikniku, który ma przybliżyć sytuację biblioteki, no i zachęcić oczywiście do korzystania z niej, a transmisję na żywo będziecie mogli wysłuchać na naszej antenie, w związku z tym zapraszam do słuchania nowinek. Dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam serdecznie, Tomasz Kapuśniak. No i do usłyszenia, moi drodzy. Przypominam, jutro o 21:00, we wtorek o 21:00, Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu się z Wami spotkają i pewnie zaskoczą Was zestawem muzyki. To będzie wieczór, wtorek wieczorem o 21:00. A teraz dziękuję bardzo, do usłyszenia, cześć.

0: to novinky.
1: A ja w tych warunkach jesiennej, złotej polskiej jesieni serdecznie Was witam na pikniku Biblioteki Politechniki Krakowskiej, pikniku jesiennym pozwoliłem sobie dodać do nazwy. A to dlatego, że wiele rzeczy się dzieje, jeżeli chodzi o bibliotekę przynajmniej, ale nie tylko, oczywiście uczelnie również. Dodam ze swej strony, że jak najbardziej możecie się spodziewać troszeczkę niedogodności wynikających z tego, że trwa remont głównego budynku biblioteki, ale biblioteka działa, moi drodzy, działa jak najbardziej, tyle tylko, że jest porozrzucana troszeczkę po innych lokalizacjach. W związku z tym pamiętajcie, musicie się zorientować, bo gdybyście się nie zorientowali, to przypominam, że każdy student pierwszego roku obowiązkowo musi zaliczyć szkolenie biblioteczne. A tak w ogóle to oczywiście wita się z Wami serdecznie Radio Nowinki, a dzisiejszy piknik jest również słyszalny na antenie naszego radia, czyli jeżeli wejdziecie na www.nowinki.pk.edu.pl, macie szansę również wysłuchać całości wydarzenia. No i jeszcze jedna istotna sprawa. Dzisiaj na pewno będzie kilka ciekawostek, bo będą i konkursy, i ja już widzę parę gadżetów, no i przede wszystkim coś słodkiego do pobrania. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam. Aha, no i jeszcze, no to już jeszcze kolejna jedna sprawa. Jakby co do czego, to wymienialnia książek funkcjonuje, w związku z tym, jeżeli macie coś, co chcielibyście zostawić, a coś, co chcielibyście wziąć, znaczy to drugie oczywiście z ograniczeniami, to oczywiście zapraszam pod pawilon biblioteczny od strony Wydziału Architektury. To dzisiaj, a

chciałem dać wam chwilę czasu, żebyście muzycznie mogli się, że tak powiem, dostosować do aury okoliczności przyrody i w ogóle, ale nie zaszkodzi, jeżeli wprowadzę was w całokształt, moi drodzy. Jakby nie było, dzisiaj mamy 6 dzień października. No, z kalendarza wynika, że jesień mamy, w związku z tym nazwa jesienny piknik biblioteki jak najbardziej mi tutaj akurat pasuje. A jeżeli chodzi o inne kwestie, no to moi drodzy, myślę, że dodam tak. Konkursy już są, jeżeli tylko i wyłącznie podejdziecie, no to macie szansę wygrać atrakcyjne nagrody, tym bardziej, że dopiero początek, w związku z tym po pierwsze i jeszcze uczestników konkursów trochę mniej, a po drugie, co też niebagatelną sprawą jest, do wyboru nagród jest jeszcze troszeczkę więcej, w związku z tym zapraszam oczywiście pod nasze stanowisko, pod wejście boczne do pawilonu Biblioteki Politechniki Krakowskiej. To tutaj naprzeciwko GIL-u, taki mały jednopiętrowy budyneczek, to jest właśnie to miejsce, w którym możecie nas znaleźć. No i jeszcze jedna sprawa, a w zasadzie nawet kilka. Konkursy mówiłem, jest wymiana podręczników. Jeżeli macie ochotę, no to możecie zrobić na zasadzie machnią i dajecie jedno, zabieracie drugie, albo wręcz no, bez dawania, jeżeli akurat znajdziecie coś. Możecie również poczęstować się, bo z tego co widziałem, Michałki są. Ledwo się powstrzymałem od tego, żeby wziąć, no ale to akurat ślinotok może być niebezpieczny w pewnych sytuacjach. No i akcje uwalniamy książki. To oczywiście to, co możecie dzisiaj sobie po prostu wziąć, jeżeli brakuje wam literatury, bo przyjechaliście właśnie z wakacji, przyjechaliście do akademika, wprowadzacie się, macie puste półki w pokoju, no i nie wiecie, co ewentualnie zrobić, no bo na przykład, no nie wiem, jeszcze nie zalogowaliście się do internetu, potrzebujecie coś do poczytania nocą, a książka zdecydowanie lepsza od ekranu jest, no to oczywiście możecie takową tutaj znaleźć. No i jeszcze dwie informacje już natury organizacyjnej, bo piknik piknikiem, ale w trakcie pikniku możecie zapisać się do Biblioteki Politechniki Krakowskiej wypożyczalni. To akurat istotna sprawa, no i coś, co może nie wszystkim studentom, zwłaszcza pierwszego roku, się spodobać, ale macie obowiązkowego szkolenia bibliotecznego. Szczegóły znajdziecie w dziekanacie, bo to oczywiście jest rozpisane na poszczególne wydziały, jednostki itd., itd. A dzisiaj, moi drodzy, gramy dla was. No jeszcze jedna sprawa. Mówiłem, że 6 października. Złota Polska Jesień to za oknami, a jeżeli chodzi o aurę, no to tak, smog nie doskwiera nam za bardzo, to jedna sprawa. Temperatura dzisiaj może dobijać, ale to popołudniową porą do 22 stopni, w związku z tym miło, sympatycznie. Korzystajcie, bo w tej chwili mamy kilkanaście i jest to akurat taka aura w sam raz do tego, aby ewentualnie przejść się, popatrzeć. No i jakby to powiedzieć, no po prostu cieszyć się tym, co jest, no i oczywiście muzyką. Muzyką, która gra dla was. A gra dla was Radio Nowinki. Zapraszam oczywiście dla tych, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w pikniku bibliotecznym, aby słuchać transmisji na żywo. Transmisji, która prowadzona jest na antenie Radia Nowinki, czyli www.nowinki.pl.

A ja po raz kolejny zapraszam serdecznie na piknik Biblioteki Politechniki Krakowskiej, jesienny piknik Biblioteki Politechniki Krakowskiej, w którym, no powiedzmy, możecie przybliżyć się do tej instytucji, tym bardziej, że potrzeba kilka wiedzy odnośnie kilku kwestii, nazwijmy to organizacyjnych. A to wynika po prostu z tego, że biblioteka akurat jest w trakcie remontu budynku głównego, co oznacza, że porozrzucane są wszystkie te jednostki biblioteczne, że tak powiem, po całym kampusie Politechniki. Zarówno tutaj na Warszawskiej, jak i na Czyżynach, co oznacza, że jest oczywiście troszeczkę utrudniony dostęp. A to oznacza, że macie szansę po pierwsze podejść. Jeżeli jesteście studentami pierwszego roku, no to również możecie uzyskać informacje dotyczące tego, gdzie, kiedy i jak odbyć obowiązkowe szkolenie biblioteczne. A poza tym oczywiście miła atmosfera, bo będą i konkursy, i będzie oczywiście poczęstunek. Słodki poczęstunek to akurat w każdej chwili i dla każdego na pewno. A dodatkowo macie szansę również wymienić swoje podręczniki, a także pobrać książkę, jeżeli akurat nie macie co czytać, a pasowałoby.

A ja przypominam, że trwa cały czas piknik Biblioteki Politechniki Krakowskiej, jesienny piknik biblioteki, a to oznacza, że jest szansa oczywiście po pierwsze wzięcia udziału w konkursach, no i kilka atrakcyjnych nagród. Impreza w sumie dopiero się zaczęła, w związku z tym macie niepowtarzalną szansę, aby ewentualnie wziąć udział w konkursach i pozyskać nagrody. Tym bardziej, że początek imprezy to oznacza, że nagród jest troszeczkę więcej, kolejka jeszcze też niezbyt duża, w związku z tym macie szansę wziąć udział płynnie i szybko w konkursie, a przy okazji czyń się poczęstować, bo jest

A tak przy okazji przypominam, że jeżeli nie macie szansy uczestniczyć cały czas w pikniku, no to możecie w każdej chwili włączyć transmisję na żywo w Radio Nowinki. A transmisja na www.nowinki.pl, czyli Radio Nowinki Politechnika Krakowska, zaprasza do słuchania. A dzisiaj na żywo z kampusu przy ulicy Warszawskiej 24. Piknik Biblioteki Politechniki Krakowskiej to oczywiście wydarzenie, które jest dla Was. No a ja przypominam, że poza konkursami są dwie rzeczy, o których no, powinniście pamiętać. Po pierwsze, nie tylko w trakcie pikniku, ale dzisiaj też możecie zapisać się do Biblioteki Politechniki w wypożyczalni. To jest akurat tutaj obok mnie. Natomiast druga sprawa. Szkolenia bioteczne. Studenci pierwszego roku mają takowy obowiązek, aby takowe szkolenie zaliczyć, to po pierwsze. Ale szczegóły oczywiście znajdziecie przede wszystkim w dziekanatach, bo tam następuje organizacja do tego typu szkoleń.

sumie to zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy przypomnieć, bo trwa cały czas akcja Uwalniamy Książki, czyli możesz sobie wybrać książkę. Książkę z naszej bookingowej czy bookcrossingowej półki, na której jest kilka pozycji. Może nie wszystkie najnowsze, ale z drugiej strony w końcu nie o to chodzi, żeby była, no nazwijmy to, świeża, pachnąca, bo podobno te starsze białe kruki są zdecydowanie bardziej cenne, warte. No i oczywiście lepiej wyglądają na domowej bibliotece, no bo w końcu świadczą o długoletnim zbieraniu takich pozycji. A skoro tak, moi drodzy, przypominam, piknik Biblioteki Politechniki Krakowskiej cały czas dla Was. No i Radio Nowinki również zaprasza do udziału. No i słuchania na antenie nowinek.

Wyścig to może nie jest, ale tak czy siak zapraszam do stoiska biblioteki, gdzie trwa piknik. Piknik biblioteki, a w końcu możecie również wziąć udział w konkursie, wygrać ciekawy gadżet. To po pierwsze, wymienić podręcznik, pozyskać książkę do przeczytania do poduszki albo ewentualnie między wykładami. To wszystko oczywiście w trakcie pikniku biblioteki, no a poza tym możecie również posłuchać sobie muzyki, która przygotowała dla Was rozgłośnia politechniczna, czyli Radio Nowinki Politechniki Krakowskiej. Przy okazji zapraszam oczywiście do słuchania na www.nowinki.pk.edu.pl.

Dla bardziej bywałych studentów to przypominam, że te tablice żółte przy budynku Politechniki Krakowskiej, budynku Biblioteki Politechniki Krakowskiej, głównym budynku biblioteki, nie są przypadkowe, bo trwa oczywiście remont tego budynku, ale to nie znaczy, że biblioteka nie funkcjonuje. Funkcjonuje jak najbardziej, tylko porozrzucana jest troszeczkę po innych lokalizacjach. W związku z tym trzeba troszeczkę sprytu, no i zacięcia, żeby ewentualnie gdzieniegdzie dotrzeć. Natomiast przypominam, że cały czas oczywiście jest czynna. Możecie wziąć udział po prostu we wszystkich działaniach bibliotecznych, czyli wypożyczenie książek, znalezienie odpowiednich tytułów, pomocy dydaktycznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A przy okazji dzisiaj korzystając z tej pięknej aury Złotej Polskiej Jesieni, macie szansę również wziąć udział w pikniku, w ramach którego poza kwestiami czysto merytorycznymi, czyli na przykład uzyskanie informacji dotyczących biblioteki czy wzięcie udziału w konkursach, macie szansę, no w ramach tych konkursów, pozyskanie oczywiście dodatkowych gadżetów, nagród, ale również na słodki poczęstunek. Możecie również wymienić podręczniki, no i ewentualnie w ramach akcji Uwolnij Książkę znaleźć coś, co pozwoli wam, no powiedzmy, spokojnie poczytać jakąś pozycję literacką albo poważną, oczywiście dydaktyczną, przed snem albo między wykładami. Zapraszam na piknik Biblioteki Politechniki Krakowskiej, który trwa cały czas przed budynkiem, pawilonem biblioteki, który jest akurat tak, no, między gilem a architekturą, tak dla waszej wyjaśnienia, waszej wiedzy. Natomiast jeżeli wyjdziecie od strony lądówki przez popiersie, kierujcie się w stronę muzyki, czyli po prostu od popiersia po prawej stronie.

jeszcze informacja jedna, może bardziej dla tych, którzy są na antenie nowinek, że tak powiem online, czyli na www.nowinki.pkl.pl słuchają nas, bo mowa o studentach Wydziału Mechanicznego, czy ewentualnie również innych jednostek, które mają zajęcia na Czyżynach, bo mówiłem o remoncie głównego budynku Politechniki Krakowskiej, budynku Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Natomiast przypominam, że zarówno oddziały na Wydziale Mechanicznym, jak i na Osiedlu Akademickim działają normalnie, w związku z tym, no może nawet bardziej obłożone pracą niż wcześniej, ale tam wszystko działa normalnie, w związku z tym, jeżeli już, to akurat studenci Wydziału Mechanicznego i pokrewnych jednostek, które gdzieś tam funkcjonują, na pewno mają mniejsze utrudnienia w dostępie do zarówno czytelni, wypożyczalni, jak i innych jednostek związanych z Biblioteką Politechniki Krakowskiej.

moi drodzy, jeszcze jedna istotna sprawa, która jest chyba nader widoczna, bo trwa piknik Biblioteki Politechniki Krakowskiej, a skoro tak, no to jeszcze jedna sprawa. No, jeżeli przechodzicie, to możecie wziąć udział w konkursach, to po pierwsze, w konkursach nagrody, w związku z tym na pewno warto się zatrzymać, a poza tym z tego, co widzę, to w koszyczku jeszcze trochę słodyczy zostało, możecie się w każdej chwili poczęstować. Are you with me?

A ja po raz kolejny zapraszam do udziału w pikniku, pikniku Biblioteki Politechniki Krakowskiej, w którym macie szansę, poza oczywiście uczestnictwem w konkursach, pozyskaniem ciekawych gadżetów, nagród i temuż podobnych akcesoriów, również zaczerpnąć informacji dotyczących funkcjonowania Biblioteki Politechniki Krakowskiej. A skoro tak, no to jeszcze jedna istotna uwaga. W koszyczku jeszcze troszeczkę słodyczy jest, także możecie się poczęstować, a poza tym przede mną jest piękna, podwójna półka, na której są książki. Książki, które możecie w każdej chwili sobie pobrać po prostu, czyli poczytać. Jeżeli nie macie co ze sobą zrobić wieczorową porą, ewentualnie między wykładami, to literatura zawsze jest ciekawym rozwiązaniem. Tym bardziej, że w końcu czytelnictwo ma dużą tradycję, no i przyszłość podobno też.

A ja kolejny raz chciałbym was powitać i zaprosić na piknik Biblioteki Politechniki Krakowskiej, w którym, no bo dużo rzeczy się dzieje, bo możecie ująć udział w konkursie i to z nagrodami, gadżety jak najbardziej do waszej dyspozycji. Dodatkowo oczywiście możecie poczęstować się cukiereczkiem Michałki, nie tylko, do wyboru, moi drodzy, krówki chyba też. Natomiast dodatkowo oczywiście możecie wymienić podręczniki, no i możecie wziąć udział w akcji Uwalniamy Książki, czyli wybrać sobie lekturę na dzisiejszy albo nie tylko dzisiejszy wieczór. To oczywiście w ramach pikniku Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Dodatkowo przypominam, że cały czas możecie się zapisać do biblioteki, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście wcześniej. A to wszystko oczywiście w wypożyczalni, czyli w pawilonie bibliotecznym, który jest tutaj naprzeciwko między Gilem a Architekturą. Zapraszam. Oczywiście stoisko pikniku również dokładnie w tym miejscu się znajduje. A jeżeli macie wątpliwości, to kierujcie się na mój głos, czyli miejsce, gdzie akurat słychać głośno. To akurat miejsce, w którym możecie, tak jak mówiłem, wziąć udział w konkursie i paru innych atrakcjach. Przy okazji przypominam, że pomimo tego, że trwa remont budynku głównego Biblioteki Politechniki Krakowskiej, to biblioteka działa cały czas, tylko tyle, że na kampusie na ulicy Warszawskiej porozrzucane jest troszeczkę po różnych lokalizacjach, że tak powiem, także czasami trzeba po prostu poszukać. Natomiast ci, którzy korzystają z biblioteki głównie poprzez oddział na akademikach, na Czyżynach, czy na Wydziale Mechanicznym, no oni akurat mają najmniejszy problem, bo tam wszystkie te jednostki biblioteczne działają w sposób normalny i jednoznaczny. Zapraszam do udziału w pikniku. Zapraszam.

Moi drodzy, zapraszam cały czas do udziału w pikniku Biblioteki Politechniki Krakowskiej, jesiennym pikniku, to też chyba trzeba zaznaczyć, a korzystajmy z tej pięknej aury, bo piękna, złota polska jesień nas otacza. A dzisiaj temperatury do 21-22 stopni w Krakowie mają się doklapać, w związku z tym macie szansę oczywiście nieco jeszcze korzystać z tej aury. Tak na marginesie, chyba w okolicach weekendu niestety będzie się pogoda pogarszała, chyba że prognozy oczywiście będą troszeczkę inne, ale to nie moja zasługa, nie moja działka, moi drodzy. Skoro tak, no to przywróćmy do dnia dzisiejszego i przypominam, dzisiaj piknik Biblioteki Politechniki Krakowskiej, w związku z tym zapraszam do udziału, a w ramach pikniku, podejdźcie chłopaki, konkurs, może się wygrać skarpetki na przykład. Przydadzą się na pewno, bo tak jak widzę, niektórym może być chłodno. To jakby jedna sprawa. A druga, moi drodzy, przypominam, że nie tylko skarpetki, ale również cukierki i parę innych akcji.

Aż nie chciałem przerywać, tak ładnie śpiewało, grało i melodycznie było. Moi drodzy, przypominam, że trwa piknik Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Biblioteka, powtórzę jeszcze raz, bo będę chyba jak mantrę dzisiaj to powtarzał, pomimo tego, że budynek główny remontowany jest i no, mam nadzieję, że w przyszłym roku to będziemy już grali, że tak powiem, spod wejścia budynku głównego Politechniki Krakowskiej jesienną porą, żeby przypomnieć i zwrócić uwagę, że uroczyście otwieramy akurat tamten obiekt. A na razie biblioteka działa, troszeczkę porozrzucana po różnych budynkach w obrębie kampusu na ulicy Warszawskiej 24. Natomiast jeżeli korzystacie z akademików, czyli oddziału na Czyżynach, na osiedlu akademickim, ewentualnie na Wydziale Mechanicznym, to tam wszystko działa normalnie, nawet troszeczkę w większym zakresie niż przeciętnie. A tak w ogóle to oczywiście możecie jeszcze podejść do stoiska. W ramach pikniku do wygrania kilka atrakcyjnych gadżetów, to na pewno, a druga sprawa, no z tego co widzę w koszyczku jeszcze coś nieco słodkiego zostało, także tym bardziej zapraszam.

A teraz, komunikat głównie dla tych, którzy są z nami w formie online, czyli poprzez łącze internetowe i słuchają nas poprzez antenę Radia Nowinki. Przypominam www.nowinki.pl. Ja przypominam, że słuchacie nas cały czas na żywo z dziedzińca Politechniki Krakowskiej z kampusu przy ulicy Warszawskiej 24. A jeszcze dokładniej obok pawilonu bibliotecznego, czyli obok Wydziału Architektury i Galerii Gil. Tutaj możecie nas znaleźć, a na żywo oczywiście kilka atrakcji, czyli konkursy, gadżety, trochę poczęstunkowych cukierczków jeszcze też jest. Także ewentualnie możecie podejść i na pewno również możecie znaleźć książkę, która będzie do zabrania. No bo możecie uwolnić w sensie po prostu przeczytać, a poza tym wymiana podręczników również, no i informacje związane z organizacją pracy biblioteki, no bo pamiętajcie, że główny budynek jest w trakcie remontu. Ja przypominam, że te osoby, które nas słuchają poprzez łącze internetowe, czyli na www.nowinki.pl, mają szansę oczywiście do nas dotrzeć, a jeżeli nie, no to zapraszam do słuchania, bo na pewno będzie troszeczkę informacji związanych z biblioteką, to po pierwsze. A po drugie jeszcze jedna sprawa. Przypominam, że dzisiaj o 21 na naszej antenie Worek Buszu, czyli Piotrek i Kuba znowu zaprezentują Wam, no nie bardzo ciekawe, ale nie tylko oczywiście rozwiązania muzyczne. Jednym słowem zapraszam do nowinek.

A ja przypominam, zwłaszcza tym, którzy słuchają nas na antenie Radia Nowinki, że dzisiaj na żywo z terenu kampus Politechniki Krakowskiej na ulicy Warszawskiej. Piknik do takiej Politechniki Krakowskiej, a poza tym oczywiście zachęcam do udziału, bo jeżeli byście skończyli słuchać, no to oczywiście zapraszam do przyjścia. A my jesteśmy przy pawilonie biblioteki, czyli między architekturą a Gilem, mniej więcej w tym narożniku od strony, nazwijmy to, południowo-zachodniej. I przy okazji oczywiście cały czas można jeszcze wygrać kilka gadżetów, można znaleźć książkę, literaturę dla siebie, no i można poczęstować się czymś słodkim. To oczywiście wszystko w ramach pikniku Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Przypominam, biblioteka cały czas działa, pomimo tego, że główny budynek jest w trakcie remontu. Natomiast tak informacyjnie dla przypomnienia chciałem zwrócić uwagę, zwłaszcza osobom, które w tym roku inaugurowały swój pierwszy rok studiowania, czyli pierwszakom tak zwani, że mają obowiązek wzięcia udziału w obowiązkowym szkoleniu bibliotecznym, natomiast szczegóły znajdziecie oczywiście w dziekanatach, w związku z tym zapraszam do śledzenia również tych informacji. A jeżeli chodzi o samą bibliotekę, no to macie szansę również dzisiaj w trakcie pikniku na przykład wypożyczalni zgłosić swój akces do udziału w działalności biblioteki, czyli po prostu możliwości wypożyczania, pobierania książek, korzystania z czytelni. Wszystko to oczywiście dla Was w Bibliotece Politechniki Krakowskiej.

Ja przypominam, że dzisiaj cały czas jesteśmy w trakcie pikniku Biblioteki Politechniki Krakowskiej, pikniku jesiennego, no bo w końcu polską piękną złotą jesień mamy. Natomiast dzisiaj tak sporadycznie się zdarza, ale czasami w czasie programów, bo jesteśmy cały czas na żywo na transmisji w Radiu Nowinki, przychodzą informacje, które no można traktować jako hot news i należało wspomnieć, a okazuje się, moi drodzy, że właśnie został ogłoszony komunikat Komitetu Noblowskiego, który ogłosił, że została przyznana nagroda w dziedzinie fizyki. A laureatem Nobla w dziedzinie fizyki został Francis Hausen, który prowadzi obserwacje z zakresu neutrinowego Ice Cube'a. No i przy okazji chodzi tutaj o te neutrino wysokiej energii pochodzenia astrofizycznego. To komunikat noblowski, moi drodzy, i oznacza tyle, że powoli będziemy mogli poznać laureatów pozostałych nagród. Na razie fizyka, moi drodzy, a dzisiaj piknik biblioteki, na który oczywiście serdecznie Was zapraszam.

Miła, miła jesienna atmosfera. To oczywiście wszystko w ramach, a w zasadzie przy okazji pikniku Biblioteki Politechniki Krakowskiej, gdzie mamy możliwość oczywiście przekazania Wam kilku gadżetów. To akurat przy okazji konkursów. Mogą być również słodkie poczęstunki, bo kilka cukiereczków na pewno dla Was się znajdzie. A poza tym macie szansę wybrać dla siebie książkę. Książkę zupełnie tak, w ramach akcji Uwolnij Książkę. Ale również możecie wymienić podręczniki, bo to oczywiście też czasami się przydaje, tak mi się wydaje. A poza tym, moi drodzy, piękny dzień. No i jeszcze jedna sprawa, jeżeli jesteście wielbicielami serii o Jamesie Bondzie, czyli James Bond, Bond James, albo kto woli Agent 007, to nie wiem, czy macie świadomość, ale właśnie dzisiaj obchodzimy dokładnie 64. rocznicę początku tego wydarzenia, bo właśnie wtedy premierę miał pierwszy film z Seanem Connery w roli głównej Dr. No. Jednym słowem, na pewno rocznica wspaniała. Być może również w przyszłym roku będziemy mogli ją świętować i to już przy okazji otwarcia nowego, czyli starego budynku Politechniki, znaczy Biblioteki Politechniki Krakowskiej, bo przypominam, że główny budynek jest cały czas w remoncie i być może już w przyszłym roku uda się właśnie tam zorganizować otwarcie, wielkie otwarcie, które na pewno będzie. No i oprawione ładnie i będą na pewno również dodatkowe konkursy i parę innych rzeczy, ale to pieśń przyszłości. A dzisiaj zapraszam na piknik Biblioteki Politechniki Krakowskiej.

0: Tak, Indila tutaj śpiewała o samotności, o uczuciach, no powiedzmy troszeczkę nie na miejscu jak na dzisiejszy dzień, piękny jesienny, złotopolski jesienny dzień, ale jakimś sposobem na samotność czasem bywa również książka, dobra książka, którą możecie sobie wziąć bez żadnych warunków w ramach akcji uwolnić książkę. A książek jeszcze troszeczkę zostało. Możecie również wejść w posiadanie na zasadzie wymiany niektórych podręczników. Oczywiście to w ramach pikniku Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Oczywiście zapraszam, bo cały czas gramy dla Was, moi drodzy. A, właśnie, ozon w tle gdzieś się jeszcze odzywa. A ja proponuję oczywiście do tego, aby podejść do nas i uwaga, uwaga, jeszcze parę gadżetów na konkursy, nagrody konkursowe oczywiście jest jeszcze troszeczkę słodyczy. No i jesteśmy my, moi drodzy, cały czas jeszcze przez najbliższe pół godziny zapraszam na piknik Biblioteki Politechniki Krakowskiej.
1: Halo? Salut? Sunt eu un haiduc?

No i przypominam, że trwa jeszcze cały czas piknik. Piknik Biblioteki Politechniki Krakowskiej. A wszystko to jeszcze przez najbliższe kilkadziesiąt minut. W związku z tym macie szansę jeszcze wziąć udział w konkursie. Konkursie z nagrodami oczywiście. Słodyczy, nie wiem, czy coś zostało niewykluczone. W związku z tym też warto podejść. A ja przypominam jeszcze o najważniejszej kwestii, no bo wbrew pozorom biblioteka działa cały czas i cały czas jest do waszej dyspozycji. A to wszystko oczywiście pomimo tego, że główny budynek Politechniki jest jeszcze cały czas w remoncie. W związku z tym zapraszam do tego, aby odwiedzać pozostałe punkty, w których biblioteka działa, czyli trochę porozrzucone na terenie kampusu na ulicy Warszawskiej. Natomiast dla informacji i przypomnienia biblioteka, a w zasadzie oddziały biblioteki na Szerzynach, w Wydziale Mechanicznym czy na Akademikach są jak najbardziej działające i zapraszają w normalnym wymiarze, nawet trochę rozszerzonym.

No i nasza impreza, dzisiejszy piknik biblioteki powoli, powoli dobiega końca. Ja już będę żegnał się, zwłaszcza z osobami, które słuchają nas na antenie Radio Nowinki, czyli na www.nowinki.pl. Tam akurat jeszcze cały czas można posłuchać muzyki, no i odwiedzić nas również nie tylko z okazji pikniku Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Dzisiaj tak, macie szansę jeszcze przez najbliższe 2, 3, 4, 5 minut pobrać jakiś podręcznik na przykład, być może również uzyskać książkę, bo jeszcze nie jest schowane do końca. Natomiast zapraszam oczywiście fizycznie do odwiedzania biblioteki, bo wiele ciekawych rzeczy tam znajdziecie. Przy okazji chciałbym przypomnieć również o dwóch kwestiach, które mogą się wydawać mało oczywiste, ale dosyć istotne. A mianowicie po pierwsze, pomimo tego, że główny budynek Politechniki, a w zasadzie Biblioteki Politechniki Krakowskiej jest cały czas remontowany, to mimo wszystko biblioteka działa normalnie, czyli trzeba po prostu troszeczkę pochodzić, poszukać czasami, no bo jest to porozrzucane po różnych lokalizacjach w obrębie kampusu na ulicy Warszawskiej 24. Natomiast oddziały na osiedlu akademickim na Czyżynach i Wydziale Mechanicznym działają normalnie, to oczywiście podkreślam. Natomiast jeżeli chodzi o inne sprawy, to druga kwestia organizacyjna dotycząca pierwszoroczniaków, czyli nowych studentów na naszej uczelni. Przypominam, że obowiązkowe szkolenie biblioteczne jest przed Wami, ale tutaj szczegóły szukajcie w dziekanatach. Ja dzisiaj już Wam dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Wieczorem zapraszam na antenę Radia Nowinki o 21.00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zapraszą Was na muzyczną podróż po wielkich obszarach świata, bo będzie internacjonalistycznie troszeczkę, że tak to określę. A jeżeli chodzi o inne kwestie, www.nowinki.pk.edu.pl, zapraszam do słuchania radia. A dzisiaj do usłyszenia.

cieplej niż w polskiej Warszawie. Tu latem zasypiasz na puchowej trawie. Ty wpadaj tu, bracie, ty wpadaj tu, siostro. Ty wpadaj tu latem, czy zimą, czy wiosną. No matter what's your color, just feel it, feel that city of dream, and this is real.

0: Parabéns, comadre.
1: Твоя кола, Зеленов!

Artur, Bruno i Fryderyka, ale także Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat, Magnus, Alberta, Skoniusz i Wiara. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj tak bardzo, bardzo poważnie Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego obchodzimy, ale także już mniej poważnie Dzień Borsuka. A jeżeli chodzi o kwestię klubową, to myślę, że mogę wam zaproponować na dzisiaj na 20.30 wyprawę do klubu Studio. Tam Schiller będzie koncertował, warto się wybrać. Natomiast jeżeli dzisiaj macie zajęte, to możecie ewentualnie jutro wybrać się do Hyde Parku. A tam od godziny o 20.00 no prawie festiwal, czyli Fink, Angela, Tum i będzie się działo oczywiście głośno i wyraźnie. Zapraszam do Hyde Parku i klubu Studio. No a jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to mam dla was propozycję bynajmniej nie szablonową. Otóż chciałbym wam zaproponować obejrzenie dokumentu pod tytułem Duch Śniegów, a generalnie jest to wędrówka po tybetańskich wyżynach, no i zwiedzanie świata, w którym rządzi Duch Śniegów, czyli Pantera Śnieżna. To wszystko możecie obejrzeć w Multikinie już dzisiaj o godzinie 18.00. Oczywiście zapraszam serdecznie. No i informacje bieżące, skoro tak, moi drodzy, to dwie nad wyraz istotne. Po pierwsze, Politechnika Krakowska już w piątek rozpoczęła 82. rok akademicki, czyli inauguracja była, moi drodzy. Tak podsumowując, to mamy rekord, jeżeli chodzi o liczbę studentów, kierunków i w ogóle, bo studiować będzie na 8 wydziałach blisko 14 tysięcy studentów i doktorantów, w tym ponad 4 tysiące nowych, jednym słowem, jest o czym mówić, a to wszystko na ponad 40 kierunkach studiów. Dość powiedzieć, że na pewno będzie to duże wyzwanie. A skoro już mowa o nowym roku akademickim, to przypominam, że dzisiaj, tuż po poranku, o godzinie 10.00 startuje piknik biblioteczny, na który serdecznie zapraszamy, bo tam również Politechnika i nowinki występować będą. No, Politechnika z naturalnych względów, nowinki mniej oczywistych, ale grać będziemy i to co więcej, będziecie mogli również słuchać na naszej antenie tuż po poranku. Zapraszam do słuchania nowinek. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinek. Wspomniałem przed chwilą, tuż po poranku o 10.00 startujemy z piknikiem biblioteki, który rozegra się na kampusie, na dziedzińcu kampusu na ulicy Warszawskiej 24. Zapraszamy serdecznie zarówno do obecności na żywo, jak i obecności na naszej antenie, do czego oczywiście bardzo serdecznie zachęcam. A skoro tak, to dorzucę jeszcze, że poza oczywiście piknikiem można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko popłynie. A skoro tak, dźwięcznie oczywiście i muzycznie. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że jakby co, to jutro poranek, tuż po godzinie 9.00 wieczorem Kultywator, na który zaprasza Tomek Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21.00 Worek Buszów, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas w rejs po niezbadanych obszarach muzyki. Zapraszam do słuchania nowinek.

siłę spełnić swoje sny. Te z dziecięcych lat tak zadziwić świat.

Mamy dzisiaj wtorek, 6 dzień października i 279 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Artur, Bruno i Fryderyka, ale także Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat, Magnus, Alberta, Skoniusz i Wiara. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj tak bardzo, bardzo poważnie Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego obchodzimy, ale także już mniej poważnie Dzień Borsuka. A jeżeli chodzi o kwestię klubową, to myślę, że mogę wam zaproponować na dzisiaj na 20.30 wyprawę do klubu Studio. Tam Schiller będzie koncertował, warto się wybrać. Natomiast jeżeli dzisiaj macie zajęte, to możecie ewentualnie jutro wybrać się do Hyde Parku. A tam od godziny 20.00, no prawie festiwal, czyli Fink, Angela, Tum i będzie się działo oczywiście głośno i wyraźnie. Zapraszam do Hyde Parku i klubu Studio. No a jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to mam dla was propozycję bynajmniej nie szablonową. Otóż chciałbym wam zaproponować obejrzenie dokumentu pod tytułem Duch Śniegów, a generalnie jest to wędrówka po tybetańskich wyżynach, no i zwiedzanie świata, w którym rządzi Duch Śniegów, czyli Pantera Śnieżna. To wszystko możecie obejrzeć w Multikinie już dzisiaj o godzinie 18.00. Oczywiście zapraszam serdecznie.

To przypominam, że dzisiaj, tuż po poranku, o godzinie 10 startuje piknik biblioteczny, na który serdecznie zapraszamy, bo tam również Politechnika i Nowinki występować będą. No, Politechnika z naturalnych względów, Nowinki mniej oczywistych, ale grać będziemy i to co więcej, będziecie mogli również słuchać na naszej antenie tuż po poranku. Zapraszam do słuchania Nowinek. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinek. Wspomniałem przed chwilą, tuż po poranku o 10 startujemy z piknikiem biblioteki, który rozegra się na kampusie, na dziedzińcu kampusu na ulicy Warszawskiej 24. Zapraszamy serdecznie zarówno do obecności na żywo, jak i obecności na naszej antenie, do czego oczywiście bardzo serdecznie zachęcam. A skoro tak, to dorzucę jeszcze, że poza oczywiście piknikiem można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko popłynie. A skoro tak, dźwięcznie oczywiście i muzycznie. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że jakby co, to jutro poranek, tuż po godzinie 9, wieczorem kultywator, na który zaprasza Tomek Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21:00 Worek Buszów, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas w rejs po niezbadanych obszarach muzyki. Zapraszam do słuchania Nowinek.

A ja witam Was serdecznie na antenie Radia Nowinki. Witam Was Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla Was realizuje, poprowadzi, a także spróbuję Was zabawić muzycznie. To a propos dzisiejszego programu, a słuchacie Nowineksu, czyli będzie, no powiedzmy, o wydarzeniach może nie z pierwszych stron gazet, może, o właśnie, stron gazet. Jakżeż to archaicznie zabrzmiało, pierwszych stron portali internetowych, tudzież serwisów społecznościowych. Moi drodzy, dzisiaj oczywiście jak zwykle na pewno będzie i dobra muzyka, i kilka ciekawostek, które mogą Wam się, no myślę, że spodobać. A skoro tak, no to myślę, że trzeba zrealizować drugą zapowiedź. Gramy, moi drodzy, gramy.

Oj, nie tak to miało wyglądać i to po raz kolejny raz to mówię i dokładnie w podobnym kontekście, bo temat miał się pojawić trochę później, ale wyskoczył nagle. Piłka nożna znowu na najważniejszych górnych notowaniach i ramówkach, no bo moi drodzy, tak, dzisiaj gramy z Bośnią i Hercegowiną, w związku z tym niezwykle ważne, jeżeli chodzi o Ligę Europy. Był już mecz, który miał być piękny, wspaniały, a wyszło prawie jak zwykle, chciałoby się powiedzieć, bo młodzieżówka polska, czyli do 21 lat, walczyła z Włochami, miała na wyciągnięcie ręki zajęcie pierwszego miejsca w grupie, ale nie wyszło. Włosi rozjechali, przegraliśmy 2-6, moi drodzy. W związku z tym na razie wychodzi na to, że to, co młodzieżowcy pod wodzą Jerzego Brzęczka mają, no już w tym momencie nie zależy tak do końca od nich, a reszta zależy po prostu od układów punktu pozostałych meczy. Jednym słowem się dzieje. Natomiast my na pewno czekamy na godzinę 21, z grubsza oczywiście. A tam będzie mecz naszej reprezentacji dorosłej, że tak to określić, chociaż 21 lat to też już dorośli ludzie, nie? No w każdym razie będzie się działo oczywiście. Lewandowski pauzuje za żółte kartki. Są tacy, którzy twierdzą, że bynajmniej nie było to do końca przypadkowe, ale nie będziemy tego akurat rozpatrywali, no bo w tym układzie wiadomo, że według selekcjonera, czyli pana Jana Urbana, będzie następujący układ. Bramka Marcin Bułka, Maty Kasz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, obrona Wiktor Nowak, Piotr Zieliński, bardziej z przodu Sebastian Szymański, Karol Świderski, Nikola Zalewski, jeszcze bardziej z przodu. A zupełnie w przodzie, uwaga, niespodzianka, Mateusz Żukowski, chociaż z drugiej strony Jan Urban już dawno twierdził, że jest to akurat ten jedyny nominalny, pełnoprawny i pełną gębą napastnik. A wszystko to rozpocznie się o 20:45 na stadionie Bilinopolje w Zenicy. Ja przypominam, że stadion słynie z tego, że Murawę najczęściej ma, no powiedzmy, takich specyficznych lotów, w związku z tym dla zawodników nawykłych do nieco wyższego standardu Murawy czy boiska może to być nieco problematyczne, no a że apetyty nam urosły po poprzednim meczu, moi drodzy, w którym Rumunię pokonaliśmy bardzo, ale to bardzo wyraźnie, nie zostawię chyba tutaj żadnego podtekstu, mówiąc, że od tego meczu zależy w tej chwili już to, jak uplasujemy się w drabince, jak będziemy mieli, że tak powiem, po losowaniach grupowych wszystko do wyjaśnienia. Jednym słowem, moi drodzy, czekamy na mecz, a to oznacza, że nie zostaje chyba nic innego. Nie, no zostaje parę innych rzeczy oczywiście do zrobienia, ale ja myślę, że najważniejszą i najlepszą rzeczą będzie zagrać.

No dobra, dobra, no nie będę czarował. Chciałem sprawdzić, czy coś się nie zmieniło, moi drodzy, jeżeli chodzi o rokowania w zakresie rozpoczętego meczu, w zasadzie meczu, który rozpocznie się niedługo. Ale przejdźmy do rzeczy, czyli do tematu, który miał być dzisiaj tym rozgrywającym, rozpędzającym nas. I to rozpędzanie bynajmniej nie jest tutaj przypadkowym stwierdzeniem, no bo zapewne pół Polski żyje w tej chwili tym, jak to hulajnoga elektryczna jechała przez Warszawę. I to bynajmniej nie chodzi o te wąskie uliczki, szerokie aleje, tylko jakby to powiedzieć, przelotówkę, ekspresówkę, która przez Warszawę przejeżdża, no bo ktoś nieopatrznie kamerkę miał zainstalowaną w samochodzie, no czy to nieopatrznie, to nie wiem, ale sam przyznaję, że kilka ciekawych wątków udało mi się sfilmować. Natomiast jedzie sobie taki człowiek i nagle patrzy, a hulajnoga elektryczna go wyprzedza. No on patrzy, trzeba by przypadkiem się nie pomylił, no ale jedzie 70 na ograniczeniu do 70, a tamto ho, ho, ho, pojechało w przód. No później jeszcze skręca na ekspresówkę, a ta hulajnoga bynajmniej wcale nie zostaje z tyłu, pomimo tego, że limit prędkości poszedł w górę. No i jednym słowem, moi drodzy, jest dzonk, no bo abstrahując od innych rzeczy, no jakby to powiedzieć, no hulajnoga kółeczka malutkie ma, o takie malutkie, malutkie, niezbyt duże, malutkie powiedziałbym cały czas. W związku z tym, jak się nią jedzie i nie daj Boże coś się tyrknie jedną, drugą stronę, no to się robi hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Nawet biorąc pod uwagę, że w tym przypadku jedzie delikwent, że tak powiem, w pozycji stojącej, w związku z tym, jeżeli mu się z przodu coś tego, to poleci do przodu i jak wyrżnie, no to to kaplica, moi drodzy, i to tak całkiem dosłownie. Jednym słowem, zaskoczenie spore. No, a druga kwestia, również to, że jeżeli by się kopytnęło, to jest duża szansa, że inni, próbując pomijać zdarzenie na bardzo ruchliwych, skądinąd akurat tych przelotówkach ekspresowych w Warszawie, mogliby doprowadzić do jeszcze kolejnych zdarzeń, no, albo ewentualnie to coś jeżdżące w kasku i tak dalej przeleciałoby na przykład na inny pas ruchu, gdzie też oczywiście mogło stworzyć zagrożenie. Moi drodzy, swoją drogą, no policja już ponoć prowadzi dochodzenie, a nie, wróć, policja prowadzi czynności w celu określenia, kto tym jechał, no bo abstrahując od innych rzeczy, mamy tutaj kwestie formalno-przepisowe, że tak powiem, do dyskusji. Otóż uwaga, po pierwsze, hulajnoga nie powinna jechać szybciej jak 25 km na godzinę. Po drugie, jeżeli jedziemy powiedzmy drogą, po której jest dopuszczony ruch z prędkością powyżej 30 km na godzinę, to hulajnoga powinna jechać albo ścieżką rowerową, albo ewentualnie chodnikiem, dostosowując się do tempa jazdy. Wróć tempa przemarszu przechodniów, moi drodzy, no bo jak to na chodniku bywa. No i za to samo to już w tym momencie grozi, że tak powiem, kilka wymogów, no bo hulajnoga szybciej jak 25 km na godzinę jechać nie powinna, przynajmniej wedle przepisów. Powinna mieć założoną blokadę i ogranicznik prędkości. Tak jak widać, nie miała. W związku z tym dochodzimy do jednej sprawy. Druga kwestia, absolutnie niedopuszczalne jest, aby hulajnoga elektryczna wjechała sobie na drogę ekspresową, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, teoretycznie nie powinna mieć możliwości jazdy z prędkością nieutrudniającą ruchu innym, czyli powyżej 40 km na godzinę, czy nawet trochę szybciej. Po trzecie, jest tam zakaz ruchu tego typu pojazdów. No a po czwarte, stwarza to wymierne zagrożenia wypadkowością i nie tylko. Jednym słowem, moi drodzy, prawdę mówiąc, nie chciałbym być w skórze delikwenta, który w ten sposób podróżował hulajnogą elektryczną, no bo jeżeli zostanie zidentyfikowany, poznany i w ogóle, to po pierwsze,
będzie musiał odpowiedzieć, że jechał pojazdem, który nie jest hulajnogą elektryczną, w świetle przepisów. Po drugie, jak domyślam się, nie miał ubezpieczenia OC obowiązkowego dla pojazdów takich, które do takowego ruchu są dopuszczone. Po trzecie, rażący sposób naruszał przepisy ruchu drogowego, co oznacza, że po pierwsze będą mandaty i to kilkutysięczne. Po drugie, być może załapie się na wyjątkową szkodliwość czynu i tutaj akurat sąd może podjąć różne dziwne, dla niego oczywiście dziwne decyzje. No a po trzecie, moi drodzy, prawdę mówiąc, nie chciałbym mieć świadomości, że w każdej chwili może mi się przewrócić pod maskę silnika ktoś jadący obok pojazdem, który do takiej jazdy z taką prędkością nie jest de facto przygotowany. Jednym słowem, moi drodzy, wow. Powiem tak, jeżeli kwestie formalne mamy załatwione, intryguje mnie tylko i wyłącznie kwestia jeszcze jedna. Gdzie delikwent kupił sobie pojazd, który takie osiągi łapie? To mnie intryguje.

No dobra, to skoro już mowa było o takich przekrętach, no to wiecie co, dochodzę do wniosku, że tak, u nas ostatnio dysputa brzmi odnośnie tego, czy prezydent ma prawo posiadać konie, czy nie ma prawa posiadać koni, chociaż prawdę mówiąc problem leży chyba nie w tym, że pan prezydent Nawrocki dokupił sobie, a w zasadzie wszedł, był w posiadanie dwóch dodatkowych koników, ponieważ jeden już do utrzymaniu prezydenta był wcześniej, to znaczy Kucyk, ale to jeszcze o dziedzictwo po prezydencie Andrzeju Dudzie, który pewnie za Kucykiem tęskni troszeczkę. No ale kiedyś może go o to spytamy, jak się uda. Natomiast w stajni pojawiły się dwa kolejne koniki, no i problem w zasadzie leży w tym, że w zasadzie nie wiadomo, w jaki sposób one tak do końca trafiły, bo różne wersje są podawane, że podobno ktoś podarował, przekazał, dał był bez określenia warunków czy innych takich kwestii. Co prawda tam polemika, że tak powiem, odbywa się, bo z tego co widziałem, to nawet odnośnie tuptania czy końskiego uśmiechu pan Giertych z panem ministrem aktualnym kancelarii prezydenta wymieniają uprzejmości takie bardzo no jakby to powiedzieć, sztubackie trochę, no bo prawdę mówiąc w kulturalnym towarzystwie to raczej się nie docina, co najwyżej czasami wykazuje odrobinę uszczypliwości, a tutaj to już raczej nie była uszczypliwość, tylko totalna złośliwość. No ale nie o tym mowa, no bo skoro już koniki są, moi drodzy, no to nie zostaje nic innego, jak stwierdzić jedną rzecz. No koń, stworzenie Boże, postawić go na kołkach nie można, musi dostać jeść, musi być troszeczkę oporządzone, musi być uoprzątnięte, no i musi być oczywiście ładnie wyczesane, jeżeli pan prezydent ma na nim sobie troszeczkę pojeździć. No a jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to ja chciałbym podpowiedzieć, że rodzina pana prezydenta, licząc oczywiście pana prezydenta, nie liczy trzech osób, tylko więcej. W związku z tym, jeżeli by pojawił się następny czy dwa koniki, to moi drodzy, pamiętajcie o tym, że w końcu no, nie można wymagać, aby zwierzę pracowało, że tak powiem, w rytmie wielozmianowym, to znaczy najpierw jeden członek rodziny, później drugi członek rodziny, trzeci członek rodziny. No bo pan prezydent to pewnie swojego nie będzie chciał użyczać, a poza tym no jakżeż to tak niekawaleryjsko, że tak powiem, udostępniać swojego rumaka. No, także jakby co do czego i pojawiły się następne konie, no to moi drodzy, absolutnie nie protestujcie. W naszej tradycji jest to, że koń to stworzenie Boże, a jakie jest, to każdy widzi, jak w Encyklopedii Pierwszej zresztą wspomniano. A poza tym, moi drodzy, jakby na to jeszcze nie spojrzeć z drugiej strony, tak jak mówię, a w zasadzie mówiłem, to koń w naszej tradycji zakorzeniony jest z tego, no i w końcu, jeżeli chodzi o ten to chyba nawet u pana Tadeusza było, w panu Tadeuszu, przepraszam, było szabelkę tego hajda na konika i zrobimy tutaj z Rosjanina szaszłyka, nie? O, tak jakoś to wyszło. Dobra, w każdym razie, moi drodzy, ja oczywiście przypominam, że koń swoje wymagania ma. A skąd jest? Wyjaśniajcie to sobie, ale kłócić się o to

Satan told me so. Yes,

like a hero who'll be forgotten soon. I'm strung out.

No i tak mimochodem, moi drodzy, trafiłem na salony polityczne, salony, bo o prezydenturach zacząłem mówić, znaczy na razie o jednym prezydencie, ale teraz od razu powiem o drugim, tym naszym najważniejszym na świecie prezydentem, czyli Donaldem Trumpem. Wiecie co? To tak niedawno któryś z dzienników, no właśnie się zastanawiam, który to mógł być, bo sobie nie mogę przypomnieć, bo Washington Post jeszcze wydawany jest papierowo. No właśnie, tego nie jestem pewien, ale w każdym razie któraś z redakcji postanowiła dokonać weryfikacji wypowiedzi prezydenta Trumpa. No i zaczęli analizować wszystkie jego publiczne wystąpienia. No i wiecie co, aż się sam, że tak powiem, zastanowiłem, oniemiałem, czy stanąłem jak wryty, jak doczytałem, że uwaga, w ramach oficjalnych wystąpień prezydenta Trumpa naliczono mu ponad 35 tysięcy kłamstw, moi drodzy. 35 tysięcy kłamstw w jakimś tam okresie czasu, co oznaczało, że dziennie takich kłamstewek wypuszczał przynajmniej kilkadziesiąt, a przynajmniej 20 parę, to też już kilkadziesiąt jest, moi drodzy. Jednym słowem, jak widzicie, w tej chwili demagogia naprawdę robi furorę. I to na całego. No, w kontekście to oczywiście można nawiązać do paru innych takich no, całkiem jednoznacznych czy mniej jednoznacznych akurat wyskoków. No ale w każdym razie wychodzi na to, że wystarczy odpowiednio często deformować fakty w wypowiedziach, odpowiednio często przeinaczać nieco treść komunikatów, troszeczkę inaczej przeredagowywać, że tak powiem, wypowiedzi innych w stosunku do siebie, no i nagle się okaże, że możecie zostać prezydentką, prezydentem największego mocarstwa świata, czyli Stanów Zjednoczonych, to nie stanowi problemu. W kontekście zresztą no, pojawia się od razu, że tak powiem, całkiem inny problem, no bo powiedzmy z tego modelu postępowania no to coraz więcej polityków korzysta. No bo tak, no kiedyś powiedzmy ten proces pamiętliwości, rozliczania polityków był dosyć długi, a biorąc pod uwagę, że jak ktoś się wychylił i chlapło mu się coś, to później mu się to już w tym momencie łatka zostawała na wieki, wieków, wieków, amen. U nas to chyba takim ostatnim politykiem, któremu no powiedzmy parę rzeczy no powiedzmy, nawet nie to, że coś przeinaczył, tylko po prostu nie do końca akurat dotrzymał, to był chyba Marian Szaklewski. A może się mylę oczywiście, ale w każdym razie nie zmienia to faktu, że te przeinaczania, kłamstewka czy zaprzeczanie oczywistym prawdom no, ma, że tak powiem, kolosalną przyszłość w polityce. Skąd no, nie tylko w polityce, bo gdzieś przypadkowo trafiłem również na informację, że Amazon na przykład chwalił się, że usunął ponad 270 może, ale w każdym razie 200 kilkadziesiąt milionów nieprawdziwych komentarzy dodanych do produktów oferowanych na stronach Amazona. No i wiecie, wszystko pięknie i fajnie, tylko tak zacząłem się zastanawiać na tym, skoro usunęli 270 milionów, to ile zostało jeszcze nieusuniętych? Bo mam wrażenie, że dużo, może nawet dużo więcej.

No dobra, to sobie popolitykowałem troszeczkę, to skoro tak, no to mam dla was jeszcze dwie informacje, które mogą was albo zaskoczyć, albo zupełnie nie. Po pierwsze, to powiem w ten sposób, okazuje się, że psy rozumieją, co do nich mówimy, mimo wszystko, tak przynajmniej stwierdzili unijni naukowcy, badacze, moi drodzy, z jednego z uniwersytetów, którzy zaczęli analizować, w jaki sposób psy wyodrębniają słowa z toku wypowiedzi, który jest artykułowany przez ludzi. No i okazuje się, że robią to podobnie jak my, to znaczy nawet jeżeli ktoś ma ślinotok i nawija, małżowie z dłuższym stażem wiedzą, o czym mówię, to w tym momencie nagle pada jakieś słowo klucz i nagle łapiemy, że coś takiego jest. Okazuje się, że psy dokładnie w ten sam sposób rozumują. Co oznacza, moi drodzy, że wbrew pozorom, jeżeli ktoś miał wątpliwości do tej pory w inteligencję naszych czworonogów, piesków ukochanych, które z uczuciem wpatrują się w nas i słuchają dokładnie to, co do nich mówimy, to pomimo tego, że nam się dotychczas mogło wydawać, że nie rozumieją do końca, co do nich mówimy, to jednak jest to troszeczkę inaczej. Może nie wszystko, ale rozumieją, moi drodzy. I one słuchają nas z cierpliwością, ze zrozumieniem, a w każdym razie jeszcze z pełnym uczuciem, miłością i na dokładkę jeszcze merdają ogonkiem. No, czyż można tego... A to spojrzenie, że tak powiem, które mówi kocham cię. No właśnie, to jest akurat piesek, moi drodzy. Kot nas zeżre, pies zdechnie z głodu, jeżeli by się nam coś akurat przytrafiło w mieszkaniu. To tak a propos. A jeżeli mowa o takich kwestiach, że tak powiem, ostatecznych, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale podobno w piśmie było powiedziane, że jak będziecie grzeszyć, to zesłane zostaną plagi egipskie, moi drodzy. I coś zaczyna być na rzeczy, bo ponoć pod Irkuckiem Rosjanie walczą z dżumą. Czyli, moi drodzy, w tej chwili uwaga, hop, siup, przestawiamy, szukamy książki Alberta Camus, no i patrzymy, jak taka epidemia może wyglądać. No bo, wiecie, nawet jeżeli to jest gdzieś tam daleko na Syberii, w Irkucku, i jeżeli jest to tylko i wyłącznie troszeczkę, że tak powiem, zabagnione, czy ewentualnie no, coś się tam zaczyna wyjawiać, no to zawsze możemy liczyć z tym, że tego typu choróbska kiedyś ze podróżnikami, szczurami trafiały, że tak powiem, dalej. No a teraz, no cóż, te podróże odbywają się szybciej, tym bardziej, że spod Irkucka coraz więcej soldatów trafia na front i tamtych okolic, oczywiście ten w Ukrainie, a z granicy w Ukrainie, no to już jest, a w zasadzie frontu w Ukrainie jest całkiem blisko na granicę między Polską a Ukrainą, a stamtąd już do nas. Ja tylko przypominam, że jedna z epidemii odpowiada prawdopodobnie za śmierć 1/4 do 1/2 ludności Europy, to było w XIV wieku. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt, o którym też należy pamiętać, ku ostrzeżeniu, podkreślam jeszcze ku ostrzeżeniu. Grypa też była w tym momencie pod kontrolą, a mieliśmy i Hiszpankę, i ostatnią pandemię, moi drodzy. Jednym słowem, miejmy nadzieję, że to się nie rozwinie, a to oznacza, moi drodzy, po pierwsze, wodę przegotowaną pijmy, albo zaadaptowaną w inny sposób, wyjonizowaną i tak dalej. Myjmy rączki, czystość zachowujmy. Na pewno nie zaszkodzi to w kontekście akurat wspomnianej epidemii, która na razie tam gdzieś daleko się rozgrywa.

Jeżeli ktoś zakładał, że Bośniacy będą stali i czekali, żebyśmy ewentualnie ugrali parę punktów, no to chyba się trochę przeliczył, bo okazuje się, że wręcz przeciwnie, ruszyli do ataku, moi drodzy, bo już trwa meczyk oczywiście, co oznacza, że trzeba się streszczać, moi drodzy, no ale to już jest inna sprawa. Dodam jeszcze od siebie, że od tego meczu naprawdę sporo zależy, a ja już w tej chwili przypominam, że wtorek, godzina 10 z minutami, transmisja na żywo z pikniku Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Pikniku, który ma przybliżyć sytuację biblioteki, no i zachęcić oczywiście do korzystania z niej. A transmisję na żywo będziecie mogli wysłuchać na naszej antenie, w związku z tym zapraszam do słuchania nowinek. Dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam serdecznie, Tomasz Kapuśniak. No i do usłyszenia, moi drodzy. Przypominam, jutro o 21:00, we wtorek o 21:00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu się z Wami spotkają i pewnie zaskoczą Was zestawem muzyki. To będzie wieczór, wtorek wieczorem o 21:00. A teraz dziękuję bardzo, do usłyszenia, cześć.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Screaming and telling him why it wasn't coming on 3rd 11.

Mamy dzisiaj wtorek, 6 dzień października i 279 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Artur, Bruno i Fryderyka, ale także Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat, Magnus, Alberta, Skoniusz i Wiara. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj tak bardzo, bardzo poważnie Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego obchodzimy, ale także już mniej poważnie Dzień Borsuka. A jeżeli chodzi o kwestię klubową, to myślę, że mogę wam zaproponować na dzisiaj na 20.30 wyprawę do klubu Studio. Tam Schiller będzie koncertował, warto się wybrać. Natomiast jeżeli dzisiaj macie zajęte, to możecie ewentualnie jutro wybrać się do Hyde Parku. A tam od godziny o 20.00, no prawie festiwal, czyli Fink, Angela, Tum i będzie się działo oczywiście głośno i wyraźnie. Zapraszam do Hyde Parku i klubu Studio. No a jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to mam dla was propozycję bynajmniej nie szablonową. Otóż chciałbym wam zaproponować obejrzenie dokumentu pod tytułem Duch Śniegów, a generalnie jest to wędrówka po tybetańskich wyżynach, no i zwiedzanie świata, w którym rządzi Duch Śniegów, czyli Pantera Śnieżna. To wszystko możecie obejrzeć w Multikinie już dzisiaj o godzinie 18.00. Oczywiście zapraszam serdecznie. No i informacje bieżące, skoro tak, moi drodzy, to dwie nad wyraz istotne. Po pierwsze, Politechnika Krakowska już w piątek rozpoczęła 82. rok akademicki, czyli inauguracja była, moi drodzy. Tak podsumowując, to mamy rekord, jeżeli chodzi o liczbę studentów, kierunków i w ogóle, bo studiować będzie na 8 wydziałach blisko 14 tysięcy studentów i doktorantów, w tym ponad 4 tysiące nowych, jednym słowem, jest o czym mówić, a to wszystko na ponad 40 kierunkach studiów. Dość powiedzieć, że na pewno będzie to duże wyzwanie. A skoro już mowa o nowym roku akademickim, to przypominam, że dzisiaj, tuż po poranku, o godzinie 10.00 startuje piknik biblioteczny, na który serdecznie zapraszamy, bo tam również Politechnika i nowinki występować będą. No, Politechnika z naturalnych względów, nowinki mniej oczywistych, ale grać będziemy i to co więcej, będziecie mogli również słuchać na naszej antenie tuż po poranku. Zapraszam do słuchania nowinek. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinek. Wspomniałem przed chwilą, tuż po poranku o 10.00 startujemy z piknikiem biblioteki, który rozegra się na kampusie, na dziedzińcu kampusu na ulicy Warszawskiej 24. Zapraszamy serdecznie zarówno do obecności na żywo, jak i obecności na naszej antenie, do czego oczywiście bardzo serdecznie zachęcam. A skoro tak, to dorzucę jeszcze, że poza oczywiście piknikiem można nas słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko popłynie. A skoro tak, dźwięcznie oczywiście i muzycznie. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że jakby co, to jutro poranek, tuż po godzinie 9.00 wieczorem kultywator, na który zaprasza Tomek Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21.00 worek buszów, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas w rejs po niezbędnym

0: Jest 6 dzień października tego roku. My to przygotowujemy w pierwszym dniu października i nie wiem, jak sytuacja się zmieni przez najbliższe 5 dni, ale póki co jest tak, że generalnie robiąc audycję poświęconą jesiennej aurze, tak zwanej plusze, mrzawce, dżdżystym dniom, trochę przestrzeliliśmy, bo jak na razie mamy babie lato. Mam nadzieję, że w perspektywie tych 5 dni do emisji sytuacja spowoduje, że może klimat będzie sprzyjał trochę bardziej, a jak nie, to że nawet...
1: Prognozy mówią, że tak. I to właśnie prognoza ma się... Pogoda ma się zepsuć niby w dniu emisji naszej audycji.
0: Także nie żebyśmy wam życzyli, ale trzymamy kciuki trochę z tej perspektywy początkowo-październikowej. Temat zdradziłem już poniekąd. Chodzi o muzykę deszczową, jesienną. Ten deszcz jest, przynajmniej w moim wypadku, raczej drugoplanowym jednak elementem, bo trochę bardziej kierowałem się klimatem niż samymi tekstami deszczowymi, chociaż też są tego typu rzeczy u mnie. My jesteśmy audycją Worek Buszu, Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek
0: i jeden pokrywający się zespół mamy dzisiaj i zgodnie z taką niepisaną tradycją naszego programu zaczynamy sobie od niego. Mówiłeś przed tygodniem, w sumie to jest motyw, który się przewija przez nasze audycje, że muzyki się wydaje aktualnie tyle, że bardzo trudno jest nadganiać i być na bieżąco, tak realnie. Mi w tym tygodniu, który trwa i powoli się kończy i w którym się nagrywamy, bardzo mocno uświadomiło mi to, że dopiero musiałem zajrzeć do ciebie, bo ten fakt został mi uświadomiony przez to, że dopiero jak zajrzałem do ciebie, to dowiedziałem się, że pojawiła się nowa płyta Twilight Set, bo jakoś totalnie mi ten fakt umknął. A ja lubię ten zespół. Może nie jakoś bardzo, bo są zespoły, za którymi szaleję bardziej, ale to jest kapela, która od samego początku tak naprawdę swojej działalności już sześciopłytowej dostarcza bardzo dobre granie właśnie jesienne. Trochę w klimacie, który idealnie pasuje do motywu przewodniego, jaki sobie narzuciliśmy. No i ta płyta nie jest odstępstwem od tej reguły. Ona jest trochę inna, mam wrażenie, że bardziej brudna, jeżeli chodzi o brzmienie, ale to jest wciąż tego typu granie i ja mimo tego, że kiedy słuchałem tego, to za oknem było słońce akurat i że to wspomniane babie lato, mi to siadło. Wydaje mi się, że nawet jeżeli pogoda jest jaka jest, no to kalendarz powoduje już, że się naturalnie skłaniamy ku tego typu brzmieniom. Płyta wyszła w marcu, ja to przegapiłem przez pół roku w zasadzie, więc trochę wstyd, ale no bywa. Mowa o albumie Is the Long Goodbye i zagrałem z niego Dead Flowers, szósty utwór na trackliście, z racji okoliczności przyrody jesiennych. Get Away From It All, w ramach nawiązania do tego, że bardzo często jest tak, że kiedy udajesz się na spacer jesienią, to często musisz z niego zawracać, bo jest aura jaka jest.
1: No cóż, no ja przesłuchałem tą płytę na fali słuchania, nadrabiania rzeczy rzeczywiście, bo na wysokości powrotu z festiwali zanotowałem sobie płyty, które dobrze by było w końcu przesłuchać. To była jedna z nich. Ale akurat wybrałem nie z tej nowej płyty utwora, z debiutu z 14 Autumns and 15 Winters, czyli rzeczywiście tutaj rzecz tytułowa, 14 jesieni i 15 zim, czyli piosenka uniwersalna i taka, która pasowałaby do co najmniej dwóch audycji, no ale to jest zespół, który już wtedy robił rzeczy ciekawe i trzeba powiedzieć, że to jest zespół, który się pamięta dla kilku rzeczy, no i jedna z nich to jest zdecydowanie ten szkocki akcent. Jeden z najmocniejszych w ogóle, jeżeli chodzi o takich najbardziej charakterystycznych, jeżeli chodzi o wszystkie zespoły indie rockowe, bo ja rzadko coś takiego zapamiętuję, a w przypadku The Twilight Set to jest rzecz, którą pamiętam na miejscu pierwszym w zasadzie. Cała ta reszta, jak to, że The Cure już regularnie ich zaprasza na trasy, czy to jak eksperymentują z brzmieniem, bo tam jest dużo takich efektów rzężących gitarowych w różnych piosenkach i one potrafią brzmieć w bardzo różny sposób w zależności od tego, jak te płyty są wyprodukowane. To jest już raczej drugorzędna. Drugi zespół z tych, które przyniosłem, to Pinback i płyta Autumn of the Seraphs. Nie mam przekonania, czy to jest jakiś związek frazeologiczny, bo w tytule mamy Jesień Serafinów, czyli no to jest jeden z rodzajów aniołów. I no mamy utwór tytułowy z tej płyty, który został nagrany, ale który znajduje się nie w wersji podstawowej, a w wersji rozszerzonej tej płyty, którą posiadam i dawno temu kupiłem, to jest instrumental. I do tego dograłem utwór, już sugerując się tak jak o tym, co wspominałeś wcześniej, bardziej klimatem. To jest utwór From Nothing to Nowhere, który tę płytę otwiera.
0: Nie mam nic do dodania, bo akurat Pinback nie słuchałem, więc możemy sobie spokojnie przejść dalej i zostawić miejsce muzyce.

Oh.

0: To wejście to jest poza tym, że czas zespołów na literę H, które by tak się zgrało, tym samym już nie będzie ani jednej kapeli na tę literę dzisiaj zagranej. To też jest wejście o bardzo nierównomiernym wkładzie, bo ty przyniosłeś trzy utwory, a tylko jeden. Ale też na swoje usprawiedliwienie mogę dodać to, że zespół Hyacinth, który polecił mi znajomy z Rapture Music, ma na ten moment tylko dwie epki, z czego są to epki trzyutworowe. Posłuchałem jednej i jestem stosunkowo zbudowany. To są młode chłopaki ze Szczecina, które dopiero się rozwijają, wyglądają jak goście, z którymi można było chodzić na studia. Dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Definiują się jako zespół około shoegaze'owy. Być może to jest kwestia tego, co się znajduje na tej epce wcześniejszej, bo jej akurat nie sprawdzałem. Sprawdzałem epkę tegoroczną pod tytułem Bezkres i ona jest bardzo dobra. I z niej właśnie zagrałem numer tytułowy, który no, kojarzy się po prostu z aurą jesienną i jak jakimś takim wyjściem chociażby do lasu, nie? W sensie ja nie muszę mieć jakichś twardych skojarzeń z jesienią, ale skojarzenie muzyczne z brzmieniami takimi okołoshoegaze'owymi jest dość istotne tutaj, a tytuł ładnie to sufluje. On nie jest pierwszoplanowy, jest drugoplanowy.
1: No, nie da się ukryć, że takie skojarzenie sensualne pod tytułem chodzenie czy po lesie, czy po parku, gdzie pod stopami szeleszczą czy liście, albo chrzęszczą kasztany czy żołędzie, jak się nie nadepnie, a akurat jest ciemno, to jest jedno z bardziej jesiennych skojarzeń. Ja przyniosłem 3 razy zespół Hud, który uważam za bardzo, bardzo niedocenianą grupę, bo to jest zespół, który no, czasami się o takich grupach mówi, że wyprzedziły swoje czasy. Oni powstali w 1990 roku, wydali swój debiut w 1994 i ciężko ich zaklasyfikować, bo niby byli grupą postrokową, czy tam około postrokową, ale mają wokalistę. Mają więcej epek niż płyt studyjnych. Tworzyli i noise rocka, i coś, co dzisiaj mówi się, że jest slacker rockiem, i ambient pop. Więc no bardzo ciężko powiedzieć, co grali, natomiast no pewne jest to, jak grali, bo to są bardzo, bardzo ciekawe zabiegi. I gra teksturami, i bardzo umiejętne budowanie napięcia, i właśnie wytwarzanie takiego klimatu, który jest właśnie jak najbardziej albo jesienny, albo zimowy bardziej niż jakikolwiek inny. I to też jest taki wybór, który powstał bardzo ad hoc, bo dzisiaj słuchałem jednej z epki, z epek zespołu Hud, i w ten sposób dograłem też wybór dwóch innych utworów, i na naszej playliście znalazły się kawałki The Fact That You Failed, September Brings the Autumn. Wprawdzie, gdy to nagrywamy, rzeczony September, czyli wrzesień, już zdążył się skończyć, ale skoro w tym tytule, zgodnie z tym tytułem, wrzesień przynosi jesień, no to idealna audycja, żeby tego utwór
0: No
1: zagrać.
0: przez moment przyniósł też tak realnie. To, że teraz jest cieplej z naszej perspektywy, to inna
1: Tak.
0: sprawa, ale był moment jesienny.
1: I ostatni z tych utworów to SE Rain Patterns. I tutaj nie jestem pewny, o co chodzi z tym SE. Przypuszczam, że może Southeast Rain Patterns. Aczkolwiek, no pewności nie mam. Bo Rain Patterns to chodzi o jakiś rozkład przemieszczających się chmur burzowych czy deszczowych. Ale skąd się wzięło to SE, nie mam pojęcia. Niemniej, no, bardzo, bardzo zachęcam, żeby po Hud sięgać, bo to jest zespół, który niknie wśród kilku, o ile nie nawet kilkunastu nazw zespołów postrokowych uważane za ważniejsze, a wcale nie jest gorszy muzycznie i bardzo dużo ciekawych zabiegów pojawia się w tych piosenkach, albo kompozycjach nawet bardziej niż piosenkach i szczególnie polecam doświadczanie tego na słuchawkach, bo o ile na głośniku, na sprzęcie grającym robi to wrażenie, to na słuchawkach robi to wrażenie jeszcze większe.
0: A propos jeszcze chodzenia po lesie i kwestii deszczowych, pod kątem takich doznań czysto jesiennych związanych z lasem, mówiliśmy o tym, że jakby trochę nie, że życzymy, ale że mógłby się ten deszcz pojawić. Podobno jest bardzo krucho z grzybami aktualnie jeszcze.
1: Kanie są i
0: no,
1: nic innego.
0: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi, dlatego że tutaj już wchodzą...
1: I kleszcze.
0: Tatowe są zawsze.
1: Bo taki był bilans wyprawy mojej mamy z siostrą, o której słyszałem dzisiaj, wyprawa była wczoraj, że kilkanaście kani i trzy kleszcze.
0: Okej. Okay. Nie, jakby ja wchodząc w prywatę po prostu mam przed sobą jakby moją dodatkową aktywnością jest też działanie przy klubach sportowych, a jest przerwa na mecz reprezentacji narodowych, więc tak się składa, że mam rzadki w okresie sezonu piłkarskiego weekend, kiedy ani w sobotę, ani w niedzielę nie muszę się patrzeć na to, kiedy mi coś gra. I rozmawiałem jakby z moją lepszą połową na ten

0: To ciekawy temat, bo to jest chyba jedna z bardziej fanatycznych grup wyspecjalizowanych. Jeszcze zakończę to wejście tym, że mówię to nie bez kozery. Mój brat, dopóki jeszcze nie wyprowadził się do późniejszej żony, co roku zamawiał Atlas Grzybów Polskich, który przychodził na płycie. I co roku był nowy. Dochodziły nowe grzyby i nowe informacje o grzybach.
1: Okej. Nie, jakby była ostatnia dyskusja na temat tego, znowu klasyczna dyskusja, co jest sportem narodowym. Czy piłka nożna, mimo wyników takich, jakie są, czy jednak siatkówka. Ludzie, grzyby, nie? W sensie grzybiarstwo to jest rzecz, która jest u nas na poziomie wyspecjalizowanym bardzo wysoko. Jest powszechna, masowa. Gdyby nie to, że to nie jest forma jakby rywalizacji sportowej, chociaż czasem też. Ale gdyby nie to, że ludzie to robią dla siebie, to ja totalnie bym to jako sport narodowy kwalifikował i
0: Tak.
1: tym,
0: W sumie
1: no.
0: jest też szansa, że w momencie, w którym płyty CD zniknęły, to ten Atlas Grzybów przeniósł się na digitalu i to jest jedno i to samo medium.
1: No.
0: Bo wtedy też było płatne, tylko że płaciło się właśnie za tą płytę, a teraz informacje są zdigitalizowane i za paywallem. To w sumie
1: Tak.
0: pasuje.
1: Znaczy, strona jest skonstruowana tak, że jest mapa występowania grzybów, ale ona jest w wersji darmowej dostępna od tygodnia wstecz, czyli de facto nic ci nie powie. Żeby mieć wersję pełną, to musisz wykupić dostęp, przy czym dostęp jest trochę śmieszny, bo widać jakby w co celuje strona grzyby.pl, skoro już jesteśmy w tej dygresji. Mianowicie ona celuje w ludzi, którzy się jeden raz wybiorą na jakiś czas do lasu i to jest tyle, bo dostęp jednodniowy kosztuje 15 zł, ale roczny już 38, więc jakby różnica jest naprawdę prześmieszna i kolosalna, także polecam, bo, no bo jest to jednak zderzenie z jakimś takim światem, który był do tej pory trochę mi obcy. I jest dziwny. Także, a my wracamy zaraz.

0: Niewiele jest bardziej deszczowej muzyki i takiej jesiennej od muzyki metalowej, a dalej też pewnie jazzowej, bo skończy się ta audycja, tak jak zawsze się kończy, nie ukrywajmy. Jednym z takich zespołów, które też zawsze jesienią padają u mnie na podatny grunt, jest Godflesh. No i Godflesh wydał płytę w ostatnim czasie, mowa o albumie Decay, z września, konkretnie z 25 września, więc w momencie, kiedy my to nagrywamy, to z ostatniego piątku, a kiedy wy tego słuchacie, to już 2 tygodnie temu. No i jest to płyta po raz kolejny, jakby nic, nie ma zbyt dużego zaskoczenia, która brzmi jak Godflesh i jest to bardzo dobry Godflesh. Nie schodzą z dobrego, bardzo dobrego poziomu, bo ja dałem 4 nawet w skali 5-gwiazdkowej, z bardzo dobrego poziomu, który narzucili sobie po powrocie w 2014 roku. Zwiększyła się częstotliwość wydawanych albumów, ale nie zmniejszyła się jakość i jestem z tego, no z tego bardzo rad. Zagrałem z tej okazji Living Ending, znaczy to jest Living / Ending, jako nawiązanie do tego, prawda, koła życia, które jesienią się zamiera, żeby tam potem wiosną się odrodzić na nowo. I z okazji nowego albumu zajrzałem też sobie do płyty, tak jak lubię, żeby to miało oparcie w jakichś okrągłych datach, do albumu sprzed lat 30 już w tym momencie, czyli Songs of Love and Hate, gdzie wybrałem pod kątem jesiennym Circle of Shit, bo jak wiadomo, kiedy jest plucha, to ta plucha się potrafi przeciągać i potrafimy na nią narzekać.
1: To prawda. Moja sekcja klimatyczna, no to tym razem to nie jest metal, ale jest to wokalistka i gitarzystka kojarzona ze sceną metalową o tyle, że grywa na festiwalach metalowych często, A.A. Williams, i przekrojowy wybór twórczości, bo pierwszy utwór pochodzi, czyli Cold, po raz kolejny piosenka o zimnie, to jest wybór z debiutanckiej epki A.A. Williams, o tytule A.A. Williams, czyli to wydawnictwo, którym przedstawiła się słuchaczom. Z kolei tutaj jeszcze to były piosenki dream popowe, trochę folku, singer-songwriting. Natomiast później było trochę mocniej, a ten najnowszy album, czyli płyta Solstice, która ukazała się w czerwcu tego roku, to jest rzecz trochę bardziej komercyjna. Wprawdzie no to jest post-metal, post-rock czy doomgaze, ale no, jak dla mnie to są zdecydowanie największy atak z dotychczasowej twórczości, nagranie brzmiące po prostu przebojowo. Czy to się udało? No powiem tak, nie jest to moja ulubiona płyta A.A. Williams i też no mam pewne wątpliwości, czy odbicie będzie takie, że będzie głośniej i bardziej hałaśliwie, chociażby tak jak zrobiła Chelsea Wolfe na swojej płycie Hispan, która właśnie taka była. Czy wręcz przeciwnie, będzie jeszcze bardziej komercyjnie niż było teraz? Zobaczymy. Ta płyta jeszcze jest niezła, ale wzbudza moje poważne obawy odnośnie kierunku, w jakim A.A. Williams pójdzie w przyszłości.
0: No, aby się te obawy nie potwierdziły na szerszą skalę. I tu postawię kropeczkę, no bo jeszcze mamy do zagrania rzeczy, które też swoje zajmą, a trochę czasu już spędziliśmy na antenie.

0: Patrząc na to, że nawet mimo tego, że to nie było najdłuższa sekwencja muzyczna dzisiaj, bo wejście to jest teraz, no to i tak musimy się pożegnać w tym momencie z racji tego, że przed nami muzyka jazzowa, muzyka świata, ale najpierw mieliśmy sekcję singer-songwriterską, a potem sobie zapowiemy to, co przed nami. Sekcja singer-songwriterska to jest w moim wypadku po pierwsze taki szukam lepszego, już mam, chciałem powiedzieć, że lepszego słowa niż hołmyt po angielsku, ale przecież jest hołd po polsku. Hołd dla festiwalu, na którym mieliśmy okazję być parę lat temu, a dzisiaj dosłownie w dniu, w którym nagrywamy tę audycję, gruchnęła nowina, że już się nie będzie odbywał. Mowa o Metronomie Praskim, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć przede wszystkim pierwszy raz festiwalowo Nicka Cave'a. Widzieliśmy go też w tym roku, ale przez to, że to już była repeta, no to aż tak bardzo nie grzało.
1: I przez to, że Cave przez dosyć długi cykl festiwalowy był wszędzie i bardzo obecny. Było go dużo i nic dziwnego, że postanowił zrobić przerwę z The Bad Seeds. Czy będzie grał i w jaki sposób będzie grał, jeszcze tej informacji nie ma. Ale ja przyjąłem tą informację z optymizmem.
0: Tak.
1: Bo mi się ta forma przejadła, co zresztą widać po tym, że mimo, że widziałem Cave'a przez tych kilka lat tylko dwa razy, a są ludzie, którzy widzieli Cave'a wtedy 6 czy 8 razy, to i tak nie wytrwałem na całości tego koncertu drugiego.
0: No, to jest prawda.
1: Też trochę mi aura nie pasowała, no bo ten rzeczony nos to jest festiwal plażowy. A Cave and the Bad Seeds to nie jest muzyka plażowa, ale jednak o czymś to świadczy.
0: Oj, zdecydowanie tak. Więc no, liczę też na to, bo Cave generalnie ma to do siebie, że w jego twórczości są takie dość wyraźne zwroty artystyczne w konkretnym kierunku, że on ma swoje takie fazy. I jeżeli wchodzi w kolejną fazę, to ja się będę cieszył. Natomiast zagrałem z tej okazji The Weeping Song, bo po pierwsze deszcz, o którym wspominaliśmy jako motywie przewodnim, czyli no płyn, jakby nie patrzeć, łzy, ale też no, okoliczności, jakie zastały nas na Metronomie tych parę lat temu. Mianowicie wtedy przez Pragę przechodziła naprawdę niebagatelna burza i co prawda najbardziej rzuciło się to na koncert innego dnia, headlinerski koncert Becka, no ale ten Nick Cave, którego obejrzeliśmy wówczas, no był jednak po prostu dużo istotniejszy jako punkt festiwalu niż Beck, mimo tego, że Becka bardzo lubię, no to jednak gdyby deszcz mi przerwał Nicka Cave'a albo zmusił mnie do ukrycia się w trakcie jego koncertu, to byłbym niepocieszony. W wypadku Becka jakoś to przyjąłem. Po prostu.
1: Tak, a potem jeszcze po tym Becku był koncert Tata Boys.
0: Tak.
1: I to też było świetne, o czym już mówiliśmy, nie wiem czy w tym radiu, czy jeszcze poprzednim, ale to jest ta grupa czeska, o której mówimy, że warto na nią zwrócić uwagę i to nawet nie chodzi o nagrania studyjne, co o formę na żywo, bo widzieliśmy ich dwa razy na dwóch różnych festiwalach i byli fantastyczni. Z mojej strony, jeżeli chodzi o singer-songwriting, bardzo lubiana przeze mnie Nina Anastasia. Tutaj z debiutu piosenka Stormy Weather, czyli no w zasadzie taka, która mogłaby stanowić piosenkę fundatorską tego wydania Worka Bushu. I druga rzecz to Scott Walker solowy, jeszcze nie eksperymentujący do tego stopnia jak w późnej fazie twórczości, bo to jest jego płyta solowa numer 3, czyli Scott Free i otwierający numer It's Raining Today. Może jeżeli chodzi o ton tej twórczości, to już były piosenki mroczne, piosenki o śmierci, bardzo melancholijne, zimne, raczej nocne niż dzienne, ale jeszcze tyle eksperymentów nie było. Niemniej te wczesne nagrania też są bardzo warte uwagi, bo to są po prostu świetne piosenki. Tak będzie tutaj. Jeszcze zdaje się jedna twoja propozycja była, jeżeli chodzi o tą sekcję piosenką pisarską.
0: Tak, właśnie się zastanawiałem, czy wtrącić się jakoś ładniej później, ale jak wystawiasz mi piłkę, żeby to pociągnąć w sposób chronologiczny, no to tak, Susan Sundfor wydaje nową płytę tej jesieni, jak wielu innych, bo jesień jest zawsze takim momentem największego zalewu nowych albumów. wydaje ją no de facto w momencie, kiedy my nagrywamy, to wydaje ją jutro. Wy już ją znacie. Mowa o albumie Revelations of Divine Love. Single są obiecujące. Ja ją bardzo lubiłem w okresie tym takim bardziej elektropopowym, natomiast to jest teraz już spokojniejsza Susan Sutwor, bardzo właśnie jesienna. No i czekam przy okazji pewnie najbliższych randomów albo jakiejkolwiek innej audycji, gdzie będzie pasowała. Nie zawaham się wypowiedzieć o tym albumie.
1: No i na sam koniec zostajemy z muzyką świata i z jednym fragmentem jazzowym. Ten fragment jazzowy jest bardzo, bardzo klasyczny. Na ogół ja się staram wyciągać jakieś smaczki i kwiatki. No tutaj sięgnąłem po jednego z moich ulubionych muzyków w ogóle wszechczasów, czyli Johna Coltrane'a. Fragment płyty Impressions, która łączyła nagrania studyjne z utworami live. Ten utwór to After the Rain, po deszczu. Jeżeli chodzi z kolei o muzykę świata, to jedna z wielu osłon Bastardy. Nadrobiłem sobie w tym roku, uzupełniłem ich dyskografię, korzystając z tego, że nowy Lizard wyszedł, zamówiłem sobie też dwie płyty z oficyny Audio Cave, bo ta wytwórnia, która wydawnictwo, które wydaje Lizarda, jest też wytwórnią płytową. To się wszystko ukazuje pod szyldem Audio Cave. Ten wybór pochodzi z płyty, na której znalazły się kołysanki z różnych stron świata. Ta kołysanka, którą wybrałem, czyli Cold Winds, zimne wiatry, jakby to nie brzmiało po polsku, brzmi to gorzej niż po angielsku, to kołysanka ukraińska. Na tej płycie są też kołysanki sefardyjskie, z wyspy Man, aztecka, japońska, więc to jest bardzo, bardzo ciekawa płyta. Oprócz Bastardy na tej płycie zagrały wiolonczelista, skrzypaczka, basistka i wokalistka Katarina Aleksić i wokalistka Branisława Podrumas. Ciekawy skład. Jedna z wielu kolaboracji. Bastarda chyba nie lubi wydawać po prostu płyt z piosenkami. Zawsze musi wymyśleć sobie jakiś koncept. Tak było też w tym wypadku. No i to jest bardzo ciekawa płyta. Jeszcze się w nią będę musiał wgryźć, bo nie wydaje mi się jakimś zjawiskiem, do którego można ten album porównać. Mało jest takich rzeczy.
0: Jeżeli chodzi o mnie i tę sekcję muzyki świata, no to jeden wybór, ale dość istotny. Mianowicie w ramach nadganiania rzeczy, które już zostały wydane, nie miałem na nie czasu wcześniej, czyli tak naprawdę niekończącego się cyklu. Nową płytę wydała w tym roku Sophie Birch. Jest to płyta o tytule, który mogę pokaleczyć, ale to chyba nawet nie jest jakby słowo realnie używane w języku duńskim. Biwa pipa bualuka.
1: Zigurgos mniej więcej. Chyba mniej, to nie może być słowo.
0: Tak, tak. Na szybko sobie to sprawdziłem teraz i to w materiałach promocyjnych tego albumu pojawiają się odniesienia do mitologii, więc być może to jest coś z mitów skandynawskich, duńskich. Nie mam pewności. Ale no, to jest wybór taki stricte już. Umówmy się, że jeżeli album się nazywa Biwa Pipa Bualuka, bardzo chciałem to powiedzieć jeszcze raz, no to nie chodzi tu o teksty nawiązujące do deszczu, tylko po prostu o klimat. To jest muzyka, która do tej pluchy bardzo pasuje i, no i z tej okazji to przyniosłem tutaj. Także słyszymy się za chwilę z tymi trzema łącznie wyborami. Za dzisiaj dziękujemy. Teodorowi
1: Jakub Buszek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

byleby nie z gór. No i do zuba na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać. W taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć skarbie, to mi pokaż.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.